0: międzyzdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

jest piękna wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: to promocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
8: Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka. I tym wierszem Jana Brzechwy witam się z wami w tej części programu i porozmawiamy o dzikach, bo również o innych dzikich zwierzętach, które coraz chętniej i coraz śmielej wchodzą na teren Warszawy. Co ciekawe, dziki zyskały niedawno nawet taką swoją etykietę. Nie są już nazywane leśnymi zwierzętami, ale zwierzętami miejskimi. O tym pisali mieszkańcy, którzy alarmowali Rzecznika Praw Obywatelskich i w tym apelu, w tym piśmie czytamy, że tych zwierząt na terenie miasta, i nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o Białołęce, ale również na przykład o Śródmieściu, jest coraz więcej. Dlaczego tak się dzieje? O tym więcej w rozmowie z przyrodniczką Angeliką Gaskowską. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam.
9: W zasadzie zwierzęta w tym momencie już żyją w mieście. Ja bym obserwując faunę Warszawy od 100 lat, bo tyle mniej więcej od 2008 roku datuje się moja obecność w Warszawie. Obserwując te zwierzęta od tak długiego czasu, widzę, że one po prostu weszły do miasta i zostały. Miasto jest świetnym miejscem do życia, a dziki są super inteligentnymi zwierzętami. One doskonale adaptują się do takich warunków, które my im stwarzamy. A są to też zwierzęta, które nie są bardzo wysoko wyspecjalizowane, jeżeli chodzi o pokarm. Są oportunistami pokarmowymi, są w stanie odżywiać się bardzo różnymi rzeczami, bardzo różnym pokarmem i to im pozwala po prostu korzystać z tego, co my zostawiamy, czy może nie tyle dla nich specjalnie, bo tak my nie dokarmiamy specjalnie dzików w mieście, ale korzystają z tego, w jaki sposób my zagospodarowujemy miasto. Warszawa jest bardzo zielonym miastem, ponad 44% terenu miasta to są tereny zieleni, obszary leśne, obszary parkowe, Wisła wraz z dzikimi brzegami, różnego rodzaju skwery, bulwary. Świetne miejsca do tego, żeby po prostu tam bytować, zapewniające miejsca dziennego ukrycia, nocnego buktowania. Mieszkańcy Warszawy również mają ogólnie dosyć dobry stosunek do dzików. W związku z tym po prostu te zwierzęta tutaj czują się jak u siebie w domu. I w tej chwili po prostu obserwujemy taką stabilną miejską populację, która jest osiadła i dosyć sprawnie rozmnaża się na terenie miasta. No i właśnie to jest przyczyną, czyli to intensywne rozmnażanie się dzików, które nie mają żadnych wrogów naturalnych, bo nie grożą im tu wilki, nie grożą jakieś drapieżniki, nie grożą czynniki chorobowe, bo afrykański pomór świń nie występuje od jakiegoś czasu już na terenie Warszawy. Jest dostępność pokarmu wystarczająca do wychowania zachowania młodych. Są miejsca ukrycia i dziki oczywiście świetnie adaptują się do warunków miejskich i uczą się, że my im również nie zagrażamy. No i nie mają powodu, żeby się z tego miasta wyprowadzać, bo na zewnątrz może się okazać, że zdobycie pokarmu i życie bywa trudniejsze niż w mieście. W związku z tym po prostu są tutaj jak u siebie.
8: No właśnie, ale tutaj mowa nie tylko o dzikach, ale również między innymi o łosiach, które coraz częściej pojawiają się w Warszawie. Dlaczego tak jest, że te zwierzęta mimo wszystko, no bo słuchamy, nie dziwi mnie akurat dzik na przykład na Białołęce, ale już kiedy pojawia się w Śródmieściu, to już troszkę dziwi, prawda?
9: Tak, ale dziki są w stanie przechodzić w ciągu nocy czy w ciągu doby wiele kilometrów i są w stanie migrować i często tak robią, że migrują między tymi miejscami, gdzie zdobywają pokarm, a tymi, których odpoczywają albo na przykład się rozmnażają, więc możemy je spotykać tak incydentalnie w bardzo nietypowych miejscach, ale jeżeli jakieś miejsce je przyciąga, to znaczy, że najprawdopodobniej jest tam gdzieś w okolicy pokarm i oceniając tą obecność dzików w centralnych dzielnicach Warszawy, powinniśmy też wziąć pod uwagę to, co te dziki tutaj przyciąga, czyli bezpieczeństwo i zdobywanie pokarmu najprawdopodobniej. Ale odnosząc się też do pani, powiedzmy, pierwszej części pytania i do tych populacji zwierząt, które są coraz bardziej liczne, musimy troszeczkę popatrzeć szerzej i na zmiany w rolnictwie, które już nie jest rolnictwem rozproszonym z bardzo różnymi uprawami, z uprawami, których na przykład dzięki którym zimą nie ma żadnego pokarmu dla zwierząt, bo na przykład wszystko zostało sprzątnięte z pól. W tej chwili mamy taką intensywną produkcję rolną, często wysokoenergetycznej karmy dla zwierząt, jaką jest kukurydza. I kukurydza bywa źródłem pokarmu bardzo długo jesienią, a czasami również zimą, bo jednak nawet zbiór tych kukurydzy z pól przez kombajny powoduje, że jednak część tych połamanych kolb zalega na polach. I te zwierzęta są w stanie żerować i w sezonie letnim, i w sezonie zimowym na tej kukurydzy. Jest to taki rodzaj fast foodu dla dzików, który powoduje jeszcze przyspieszone rozmnażanie się tych zwierząt. Łosie zostały objęte moratorium. Są gatunkiem łownym, ale od 2000 roku nie poluje się na te zwierzęta, w związku z tym ich liczebność również wzrasta. Musimy do tego dołożyć też zmiany klimatyczne, które sprzyjają części zwierząt, jeżeli chodzi o zdobywanie przez nich pokarmu i poprawę warunków życia dla nich. Oczywiście zmiany klimatyczne nie są pozytywne dla wszystkich gatunków zwierząt, dlatego obserwujemy, że niektóre z nich się rozmnażają, ale takie gatunki jak sarny, jelenie, łosie, dziki czy wilki zdecydowanie korzystają na tych zmianach. Jest ich po prostu coraz więcej. Żubry również są coraz bardziej liczne w naszych lasach, bo program ochrony tego gatunku jest bardzo sprawny i powoduje, że faktycznie coraz nowe siedliska są zasiedlane żubrami z hodowli w taki sposób kontrolowany, ale oczywiście te zwierzęta również gdzieś się rozmnażają później, więc możemy też się coraz częściej spotykać z żubrami. Ja widziałam zdjęcie żubra na ulicy Płochocińskiej i nie wydawało się to fotomontażem, więc bardzo możliwe, że jakiś osobnik również w trakcie migracji i poszukiwania swojego miejsca gdzieś tutaj zawędrował. Więc jeżeli decydujemy się żyć w zielonym mieście, w takim mieście, w którym będzie dużo takich terenów, na których nam się również dobrze żyje i dobrze odpoczywa i które poprawiają komfort życia w mieście i też zabezpieczają miasto przed skutkami zmian klimatycznych, to niestety musimy się liczyć z tym, że te tereny będą również zasiedlane przez zwierzęta. I dziki są tego przykładem.
8: Bardzo często słyszymy ostatnio o tych bliskich spotkaniach, no czasami trzeciego stopnia, ludzi z dzikami, ludzi z łosiami, albo z innymi gatunkami zwierząt, ale bardzo często też właśnie spotykam się z taką argumentacją, że no, nie ma się czemu dziwić, skoro to my chodzimy na teren leśny, tak naprawdę na teren tych zwierząt, więc nie ma się czemu dziwić, no, że z nimi mimo wszystko obcujemy, prawda?
9: To prawda. Do mnie docierało sporo takich skarg od ludzi, którzy się wybudowali w pobliżu lasu, miało być pięknie, ładnie i ten las miałby być widoczny przez te duże okna w tych nowoczesnych domach. Tu się okazało, że na podwórku są dziki, lisy, kuny pod na przykład elewacją, a dzięcioły wykuwają w sobie dziury w ociepleniu budynku, tak? Więc tak, przyroda sobie potrafi radzić. Jeżeli my wchodzimy na teren, który do tej pory był aktywny przyrodniczo, to zdecydowanie te zwierzęta nie znikają w momencie naszego wejścia w to miejsce, tylko raczej będą próbowały zaadaptować się do tych nowych warunków i część gatunków będzie w stanie się zaadaptować i przyzwyczaić. I czasami w taki sposób, który będzie przez nas negatywnie odbierany. Oczywiście to już dotyka pani dużo szerszego problemu, tego w jaki sposób należałoby projektować rozwój miast, bo z punktu widzenia tylko i wyłącznie przyrody, gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie interesem przyrody, to nasze miasto powinno być jak najmniejszą powierzchnię, gdzie my byśmy byli skupieni w totalnie betonowych budynkach o wysokości kilkudziesięciu pięter na jak najmniejszej powierzchni i bez jakiejkolwiek przyrody dzieleni, powiedzmy, pomiędzy tymi budynkami.
8: A wiemy, że od tego odchodzimy teraz.
9: Od tego odchodzimy, bo to jest dla nas po prostu nie do zniesienia, tak? To byłoby coś strasznego mieszkać w takim getcie i w takim więzieniu. Chcemy mieć jednak za oknem drzewo, chcemy, aby ulica była ocieniona drzewem, chcemy mieć blisko do parku, tak, w taki sposób, aby móc codziennie korzystać z tych zasobów przyrodniczych. Chcemy mieć jakoś też niedaleko las, chcemy mieć gdzie wychodzić z psami czy pobiegać. To jest naturalne. No i niestety wtedy musimy się liczyć z kontaktami. Musimy się liczyć, że będą następowały te kontakty z mieszkańcami tych terenów zieleni. Oczywiście można miasto kształtować, czy próbować kształtować w taki sposób, aby zachowywać korytarze migracji, zachowywać kliny napowietrzające, czy na przykład kształtować to otoczenie wokół siebie w taki sposób, aby jednak nie przyciągać nadmiernie dzikich zwierząt, czyli na przykład utrudniać im po prostu zdobywanie pokarmu w naszej okolicy. W przypadku miast często niezabezpieczone śmietniki są takim punktem, który przyciąga do karmy, ale również ogrody, które nie są zabezpieczone. Czyli takie nasadzenia z atrakcyjnych roślin, na przykład z roślin cebulkowych, albo takie nasadzenia, które mają drzewa czy krzewy, które produkują liczne owoce jesienią, późnym latem czy jesienią, będą zawsze przyciągały dziki. Więc przy projektowaniu przestrzeni wokół nas, przestrzeni terenów zieleni, powinniśmy jednak na to zwrócić uwagę.
8: Pani wspomniała przed wejściem na antenie o sytuacji z Wilanowa, o tym rozchodniaku, zdaje się?
9: Rozchodniku.
8: To jest chyba też taki przykład tego, że musimy chyba szczególną uwagę zwracać na to, jak projektujemy miasto, ale też to, co pani powiedziała, że tak naprawdę dziki się już chyba do nas przyzwyczaiły i ten nasz zapach, ta nasza obecność, ona w ogóle w niczym im nie przeszkadza.
9: Tak, dziki absolutnie akceptują naszą obecność i 99,9% przypadków są, powiedzmy, te nasze interakcje kończą się neutralnie, po prostu wszyscy się rozchodzą w swoją stronę, dziki się nie przejmują nami, nie przejmują się psami, które nam towarzyszą, chociaż czasem faktycznie ataki dzików na psy się zdarzają. No i niestety czasami się zdarzają takie sytuacje, które mogą być niebezpieczne albo są niebezpieczne, wtedy kiedy dziki domagają się karmy, domagają się pokarmu, bo są po prostu przyzwyczajone do tego, że ktoś je karmi, więc po prostu kojarzą napotkane osoby z możliwością zdobycia pokarmu i mogą się domagać tego pokarmu w sposób taki mniej lub bardziej natrętny. I widziałam taki film z Falenicy, w którym po prostu dziki dopadły czyjś rower, na którym były zawieszone siatki z jedzeniem, no i ten rower pociągnęły, usiłując wydobyć to jedzenie z tych siatek. Zachowały się zupełnie racjonalnie, jak na te zwierzęta, które po prostu zdobyły pokarm, no tak jak były przyzwyczajone. Ktoś przychodzi z siatką i je karmi, więc no się poczęstowały, tak? Nie można tutaj mieć do nich o to pretensji, ale to niestety my je nauczyliśmy takiego zachowania. Dziki czasami atakują psy, bo raczej psy im się kojarzą z drapieżnictwem, z koniecznością zabezpieczenia siebie przed drapieżnikami, przed wilkami na przykład. I czasami takie ataki na psy bywają również interpretowane jako atak na człowieka. Dzik biegnie za psem, a pies wraca do swojego opiekuna, do swojego przewodnika stada. Czyli, krótko mówiąc, dzik biegnie w stronę człowieka i taka sytuacja może być odczytywana jako atak. Może się zdarzyć takim niechcącym potrąceniem człowieka w tym pędzie. Może się tak wydarzyć, albo jeżeli będziemy chcieli uratować swojego pieska, gdzieś się pochylimy, to też możemy przy okazji być zaatakowani. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę i na przykład do lasu zawsze wychodzić z psem na smyczy. W taki sposób, aby on jednak nie sprowokował, gdzieś nie biegał. Oczywiście wkraczamy teraz w taki okres, kiedy lochy mają młode i tutaj wyczulenie matek na opiekę i ochronę młodych jest dużo wyższe niż, powiedzmy, wrażliwość takiego przeciętnego dzika na obecność człowieka w swoim otoczeniu. I może się zdarzyć tak, że taka locha, która wcześniej tolerowała przechodzenie obok siebie w odległości metra, kilku metrów, tym razem zaszarżuje. I takie przypadki również w Warszawie miały miejsce, więc na to też trzeba zwracać uwagę. Przede wszystkim nie wolno tych zwierząt traktować pobłażliwie, nie wolno niedoszacowywać zagrożenia, które mogą stworzyć, ale to nie wynika z tego, że te zwierzęta są złe, agresywne, tylko po prostu one będą działały zgodnie ze swoim programem, tak? W ramach którego funkcjonują, zgodnie ze swoimi odczuciami, wrażeniami, które mają na swój temat, na nasz temat, zgodnie ze swoimi emocjami, więc po prostu my jesteśmy mądrzejsi, inteligentniejsi i powinniśmy przewidywać takie sytuacje, umieć się zachować.
8: A to jest ważne, co pani teraz powiedziała i to miało być moje kolejne pytanie. Jak się zachować w przypadku, kiedy spotykamy na swojej drodze dzika albo łosia? Chyba absolutnie nie podchodzić, tylko w drugą stronę, wycofywać się,
9: tak,
8: prawda?
9: Tak, w żadnym wypadku nie podchodzimy, ale też nie uciekamy w panice, nie krzyczymy. Czyli staramy się, żeby, albo inaczej powiem, jeżeli chcemy upolować zwierzę, to musimy być bardzo cicho, podchodzić w taki sposób, aby to zwierzę nie było w stanie nas zlokalizować. Zwierzęta mają różne zmysły, bardzo mocno wyczulone, na przykład dziki mają słabszy wzrok, doskonały węch i słuch, więc jeżeli chcemy zrobić sytuację, znaczy doprowadzić do sytuacji odwrotnej, czyli żeby żadne zwierzę nie było zaskoczone naszą obecnością, no to powinniśmy się zachowywać troszeczkę hałaśliwie w taki sposób, aby zwierzęta wcześniej wiedziały, gdzie można się nas spodziewać. Dobrze jest też nie schodzić z utartych ścieżek, bo zwierzęta doskonale wiedzą, którędy ludzie się najczęściej poruszają i na przykład w rezerwatach dobrze jest po prostu nie schodzić z wyznaczonych szlaków, bo zwierzęta wiedzą, że będziemy na szlaku, ale niekoniecznie mogą być zadowolone z tego, że z tego szlaku schodzimy i wchodzimy gdzieś w jakieś miejsce, gdzie one się czuły bezpiecznie. Mogą też zareagować agresywnie w ten sposób, w takich sytuacjach. Więc jeżeli możemy, to powinniśmy trochę dać się tym zwierzętom usłyszeć lub zobaczyć wcześniej, a jeżeli już dojdzie do takiego spotkania oko w oko, to nie panikujemy, staramy się wycofywać, nie wykonując przy tym gwałtownych ruchów, nie krzycząc, na pewno nie należy robić sobie selfie ze zwierzęciem, nie należy podchodzić do takiego zwierzęta próbować go pogłaskać, bo to może być odczytane jako atak. Zwierzęta nie rozumieją naszej chęci kontaktu w taki sposób, jak my to rozumiemy. problemy i mogą po prostu się bronić w taki sposób, jak uznają za stosowne. I zwłaszcza tutaj ostrzegałabym przed łosiami, bo łosie są dosyć spokojne, flegmatyczne, ciekawskie. Przynajmniej takie są na pierwszy rzut oka, ale to nie znaczy, że nas czujnie nie obserwują i nie oceniają tego dystansu pod kątem takim, czy nie uległ jakiemuś takiemu dramatycznemu skróceniu i czy już się nie czują zagrożone. I czasami jedynym sygnałem, że łoś od obserwacji, takiej stoickiej obserwacji, do ataku, gdzie przejdzie od tej obserwacji zaraz do ataku, jest położenie uszu po sobie i takie trochę zmiany sylwetki. To może być przeoczone przez kogoś, kto nigdy nie miał do czynienia z taką sytuacją, a już później nie będzie drugiego ostrzeżenia, będzie szarża i atak. I atak łosia jest bardzo niebezpieczny dla człowieka, to zwierzę może człowieka zabić. Były przypadki w Warszawie ranienia człowieka przez łosia. Te zwierzęta wyglądają na spokojne, majestatyczne, to mają też takie pierwiastek, gdzie są bardzo szybkie i śmiertelnie skuteczne.
8: No majestatyczne, ale też no, ogromne. To są chyba największe ssaki kopytne z tego, co czytałam.
9: Tak, to są największe ssaki kopytne. Samce mogą mieć w naszych warunkach 400 kg, może już za chwilę nawet 500. Samce są trochę mniejsze, w głębi mają ponad 2,20 metra wysokości, więc to są naprawdę duże zwierzęta, większe niż konie, na przykład, do których jesteś przyzwyczajeni.
8: Moim gościem była przyrodniczka Angelika Gaskowska, a my do tematu będziemy jeszcze wracać na antenie radia, ale przysłuchując się temu, co powiedziała pani Angelika, przypomniał mi się taki trend z TikToka, o którym mówili również pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego. Swego czasu osoby, które spacerowały po parku, robiły sobie selfie z łosiami. Pamiętajcie, absolutnie tego nie powtarzajcie. Bo tak jak słyszeliście, to nie tylko największe ssaki kopytne, ale też szalenie szybkie zwierzęta, które mają bardzo krótki ląd i ograniczoną cierpliwość.
0: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
10: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
11: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
12: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
8: Ponownie witamy w Muzeum Woli w Warszawie i jak to bywa w muzeum, wsiadamy do wehikułu czasu i przenosimy się do Polski z okresu rozbiorów. A naszym tematem jest rower. Rower w Polsce i przede wszystkim rower w Warszawie. Powiem wam o tym, ile taki rower wówczas kosztował, bo dzisiaj na taki rower może pozwolić sobie każdy, choć i bywają takie rowery, które kosztują tyle, co dobry samochód. Wówczas było podobnie. Na rower mogła pozwolić sobie arystokracja i kosztował on w granicach 150 rubli. Czy to dużo? O tym opowiedzą kuratorzy wystawy Piotr Kubkowski i Konrad Schiller. A ja przypomnę, że wystawę Bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę, możecie oglądać przez okrągły rok. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i zapraszam ponownie do wspólnego zwiedzania.
13: Na początku rower rzeczywiście jest czymś, co bardziej należy do gdzieś tam elit, do arystokracji, do jakiejś takiej miejskiej burżuazji. Jest to wydatek no, rzeczywiście duży, no ale też to jest też pewna taka bariera, jakby to powiedzieć, stylu życia, to znaczy jakby...
8: A jak duży wydatek?
13: No mówiło się, znaczy no, generalnie te konstrukcje na początku jest około 150 rubli ówczesnych, no 150 rubli, powiedzmy, że około, nie wiem, rubla, półtora rubla w dobrej restauracji obiad kosztuje wtedy, więc no to jest jakby równowartość 100 takich obiadów, no ale umówmy się, że te restauracje to nie jest coś takiego, co jest dostępne, prawda, jakby dla większości mieszkańców. Więc no, ceny są zaporowe, dosyć szybko się pojawiają takie postulaty, zresztą Bolesław Prus jest jednym z takich głosów, który głosi właśnie takie hasła, żeby rozpowszechnić obrót rowerami używanymi, być może nawet wprowadzić jakieś takie rowery, coś na kształt rowerów miejskich, jakichś takich udostępnianych, sharingowych, dzisiaj byśmy powiedzieli, systemów. No ale dosyć długo w Polsce to jest jednak coś, co należy do arystokracji i też wpisuje się w taki właśnie styl życia kogoś, kto może sobie pozwolić na pewno ekstrawagancję też, kto już ma zabezpieczoną dobrze pozycję społeczną i może sobie pozwolić na to, żeby właśnie, no jakby pewnym takim szaleństwem się wykazać. Te rowery zresztą na początku, one nie służą do przemieszczania się po mieście, one służą, to powiedzieliśmy na początku, Konrad o tym mówił, o tych ulicach wyjazdowych, prawda? One służą do tego, żeby raczej pojechać na taką, jak wówczas mówiono, higieniczną przejażdżkę właśnie do Jabłonny, pod Warszawę, na piknik, na majówkę i tak dalej. Rower się upowszechnia może coraz bardziej w dwudziestoleciu międzywojennym. Rzeczywiście mamy coraz więcej takich zwykłych mieszkańców Warszawy, zwykłych mieszkańców też prowincji, którzy jeżdżą na rowerze. Tu trzeba od razu też powiedzieć, bo my cały czas tutaj mówimy o Warszawie. Warszawa jest po połączeniu tych trzech dzielnic rozbiorowych, prawda, jakby absolutnie w tyle za niektórymi miastami, zwłaszcza za tą częścią Śląska, która przypadła II Rzeczpospolitej, czy za Poznaniem i w ogóle całym Poznańskim, całym Zaborem Pruskim, gdzie tych rowerów po prostu na mieszkańca jest wielokroć więcej niż w Warszawie, więc to od razu tutaj pozdrawiamy Poznań i ich kulturę rowerową, którą cały czas musieliśmy gonić, chyba już dogoniliśmy, jeśli chodzi przynajmniej o jakby ilość tych rowerów na mieszkańca, czy infrastruktury rowerowej. Niemniej to im należy się ten prymat właśnie w dawnych dekadach. No więc to dopiero się staje taki rower jakby powszechny, gdzieś tam jakby dostępny zwykłym ludziom, często uboższym ludziom, tuż przed II wojną światową, w okresie II wojny światowej, w okresie PRL. Ta II wojna światowa, tutaj o tym jeszcze nie mówiliśmy, ona jest dla nas bardzo ważna, bo już pokazujemy, jaką funkcję rower pełnił w okresie okupacji, od początku właściwie, od pierwszej takiej ewakuacji cywilnej mieszkańców Warszawy w 1939 roku, kiedy właśnie cywile bardzo często uciekają na rowerach. Taką osobą, która wyjechała z Warszawy na rowerze, był Władysław Broniewski na przykład. Ale też wtedy kapitalną rolę pełnią ryksiarze warszawscy, którzy właśnie na tych ryksiach często wywożą mieszkańców z ich dobytkiem z miasta. Później ci ryksiarze są swego rodzaju takimi taksówkarzami podczas okupacji, ale rower też zaczyna pełnić rolę na przykład, no nie wiem, gdzieś tam dla harcerzy, którzy właśnie gdzieś tam różne jakieś takie akcje małego sabotażu wykonują i bardzo często wykorzystują właśnie rowery do tego, żeby się uciekać przed policją czy żołnierzami niemieckimi. No i wreszcie po okresie, po powstaniu warszawskim, po zburzeniu Warszawy, po powstaniu wcześniej w getcie, kiedy ludność cywilna wraca do Warszawy pod koniec wojny, czy już po II wojnie światowej i właściwie Warszawa jest morzem ruin, nagle ten rower staje się po prostu super wdzięcznym takim wehikułem, na którym i można się przemieszczać po tym mieście, w którym przecież nie ma żadnych innych środków transportu, one by w żaden sposób nie przejechały przez te ruiny, ale też można go prowadzić, nawet kiedy już się nie da jechać. Można gdzieś wydobyć spod gruzów resztki dobytku, albo właśnie przewieźć, wrócić z tym dobytkiem właśnie gdzieś tam obwieszając w jakichś torbach na tym rowerze. I mamy dosyć dużo tutaj takich zdjęć ze zbiorów Muzeum Warszawy, ale nie tylko, które prezentujemy, pokazujemy właśnie na wystawie, pokazując właśnie przykład tego, w jaki sposób rower jest takim, bardzo często pełni rolę też takiego wehikułu kryzysowego, znaczy takiego czegoś bardzo prostego, co można właśnie na bazarach warszawskich, na Hercelaku, gdzieś tam, prawda, jakby z różnych kawałków złożyć, łatwo go stosunkowo serwisować, to jest może nawet za duże słowo, prawda, można go tak jakby właśnie kombinować, prawda, części do niego, jakoś go składać, żeby działał, no i wreszcie no właśnie, jakby może nam służyć jako takie tanie, codzienne narzędzie mobilności. I to jest dla nas bardzo ważne, bo ten moment wraca w wielu dekadach, prawda? Jakby dzisiaj gdzieś tam cały czas tutaj jakoś tak się odżegnujemy, nie chcemy, żeby ta wystawa była, nie wiem, jakaś taka jednorodna ideologicznie, no ale też obydwu nam zależy na tym, żeby pokazać, że rower bardzo dobrze się wpisuje w taką pozwzrostową, prawda? Gdzieś tam opowieść o życiu mieście, o życiu społecznym, o tym, że właśnie może nie trzeba mieć wszystkiego, nie trzeba daleko jeździć, może wystarczają te bliskie dystanse. Być może w ogóle te bliskie dystanse i życie na zasadzie bliskich dystansów w takim mieście a la 15-minutowym, ono po prostu nagle wzbudzi jakieś zapomniane już formy gospodarki, jakieś małe handle, prawda? Jakieś małe sklepy, jakieś takie zasady, że raczej do szkoły chodzimy, czy posyłamy dzieci w bezpośrednim sąsiedztwie naszego domu, a niekoniecznie wozimy je do szkoły na drugim końcu miasta i może szukamy pracy nawet blisko siebie, prawda? Bo chcemy bardziej cieszyć się życiem i niekoniecznie spędzać czas w korkach czy nawet w transporcie publicznym. Więc tutaj jakby rower bardzo jest dla nas ważny, bo gdzieś tam nagle różne takie jego cechy czy to, co jakby to powiedzieć, dyktuje nam w takich naszych zachowaniach społecznych i co pokazuje się w takich momentach kryzysowych, jak właśnie wojna czy życie w mieście ruin. Po prostu nagle pokazuje swoją inną taką twarz, inne oblicze właśnie też w takich czasach powiedzieć, no, dobrobytu, dobrostanu, prosperity, jakie mamy dzisiaj.
8: Rower wynalazkiem zupełnie niedocenionym, bo po pierwsze, tak jak słyszeliście, towarzyszył nam przy zmianach cywilizacyjnych, zmianach społecznych, zmianach historycznych i politycznych, II wojna światowa, powstanie warszawskie, ale jak się okazuje, nieoceniony bywa również, jeżeli chodzi o zmiany kulturowe i na przykład zmiany modowe. Wątek szczególnie dla mnie ciekawy podczas oglądania tej wystawy, kiedy zobaczyłam zdjęcie Marii Curie-Skłodowskiej w długiej sukni, zastanowiłam się, no jak podwinęła, podpięła sobie tą sukienkę, żeby nie wkręciło jej się w łańcuch. I okazuje się, że z czasem rower wymusił zmiany również w modzie, ale nie tylko, bo zaraz za pojawieniem się tego tradycyjnego roweru pojawił się również rower damka. O tym mówi kurator wystawy Konrad Schiller.
14: Rower damka był już w zasadzie od początku, czyli tak jak rower safety został opracowany, no to też te rowery damki też się pojawiły. No i tutaj jakby dotykamy takiego momentu kluczowego i mówimy o tym końcu XIX wieku, mówimy o cywilizacji zachodniej, no panie miały bardzo dużo ograniczeń. Znaczy przede wszystkim też samotne podróże nie były dobrze widziane, młodych kobiet, mężatek tym bardziej. Jeżeli już, no to wiadomo, garderoba była z góry określona, więc ta jazda na rowerze, na damkach, no była, można powiedzieć, była rekreacyjna w towarzystwie. I te wszystkie, tutaj akurat patrzymy na absolutnie przepięknie odrestaurowany rower z firmy Franciszek Zawadzki, to jest warszawski rower z roku 1925. Jakbym go postawił przed muzeum, przypiął go ulokiem do stojaka, to myślę, że większość osób powiedziała, no fantastyczny Holender, o, nawet w Warszawie robiony, poszukam. Tu się okazuje, że mamy rower, który ma 100 lat, no, wygląda jakby był wyszedł z samej fabryki wczoraj. No to jest wysiłek tutaj kolekcjonera Łukasza Kubackiego, który wypożyczył na wystawę ten rower. No i tutaj mamy taką z plecionki siateczkę na tylnie koło. Oczywiście to mogła być plecionka, to mogło być jakieś tworzywo, to mogły być pełna zabudowa koła, czy pełna zabudowa budowa do łańcucha. No wiadomo, chodziło o to, żeby ta spódnica, sukienka się nie wkręcała. Natomiast no, rower w tym procesie emancypacji też kobiet momentalnie wymusił też zmianę, i to nie tylko kobiet, ale również i u mężczyzn, zmienił formę garderoby i tego, jak zaczynamy się ubierać. Kobiety wymyślały, były patenty spódnic tasiemkowych, które się, można powiedzieć, wiązało tak, że to wyglądało jak takie spódnice spodnie, albo podwiązywało się tą spódnicę, czy wręcz opatentowano i wypuszczono na rynek jako garderobę spódnicę spodnie. Dzisiaj one wracają i są absolutnym hitem. Wtedy to był taki wymóg praktyczny, czyli jakby można było na nim swobodnie iść na rowerze, no ale ponieważ nie można było do końca w tych spodniach się poruszać, no to tak publicznie nie było to dobrze widziane, no więc ta spódnica, spodnie tworzyły taki kamuflaż, że jesteśmy w spódnicy, ale jak będzie potrzeba, to wsiadamy na rower i jedziemy.
13: Robert uwalniały z gorsetu, jeszcze no, dodajmy, co w ogóle jakby umożliwia po prostu odetchnięcie pełną piersią. To zresztą też uwalniało mężczyzn, może nie z gorsetów, ale z takich ciasnych kamizelek.
14: Albo też kołnierzyków podpinanych wysoko pod krytykę. Więc każdy, kto jechał na rowerze wolno, szybko, to wie, że praca oddechowa jest istotną rzeczą, nieodzownym elementem jazdy na rowerze. No więc niewątpliwie rower zmienił też to sposób, jak zaczęło się chodzić ubranym, co zaczęło być akceptowalne. No bo moment jego upowszechnienia powodował, że też nagle jak więcej osób zaczęło chodzić trochę luźniej ubranych, no to czy pytanie jest takie, czy jest konieczność, by na co dzień ładować się, można powiedzieć, w bawełniane zbroje, gorsetów, kołnierzyków, kamizelek, czy można też potraktować ten strój swobodnie, więc pewnie gdyby porozmawiać z historykiem mody w kontekście właśnie pojawienia się roweru, by on ujawnił też zupełnie inną warstwę. Natomiast no, damka jest rowerem, który pojawia się równolegle do takich rowerów no, męskich w tej ramie diamentowej, ale nie oznacza to, że pojawienie się roweru damki pozwoliło od razu upowszechnić się to wśród tego roweru wśród kobiet, choć to następuje szybko. No tutaj jest też jeden z takich aspektów, że na damkach jeździli też księża. I to jest historia firmy Waren, taka anegdotyczna, gdzie właśnie tutaj jeden z proboszczy w Warszawie zamówił rowery dla księży. No, firma Waren miała w swoim emblemacie, w takim szyldziku, który jest na frontowej ramie widelca, miała dwa motywy. Miała syrenkę warszawską, z obfitym dość biustem i takiego diabła trzymającego przednie koło rowerowe. No więc nie przystawałoby ksiądz jeździł z roznegliżowaną, że tak powiem, syrenką z posługą, ale już jak chwycił, można powiedzieć, diabła za rogi, to już było jakby na takim poziomie symbolicznym, więc firma Warren no właśnie robiła zamówienie rowerów dla księży, które były no, z obniżoną ramą, takimi można powiedzieć byłoby półdamką czy damką, no żeby właśnie ta sutanna czy strój oficjalny księdza był jakby stosowny, że nie musiałby się przebierać czy podwiązywać sutanny, no bo to już jest, mówimy jakby w zupełnie innym aspekcie.
8: Rower tematem wielowątkowym i mam wrażenie, że moglibyśmy tu jeszcze kilka godzin siedzieć i rozmawiać, tak, ale chciałam dopytać jeszcze o Wolę. Czy Wola stała rowerem, jeżeli chodzi o jego produkcję?
14: Absolutnie tak. Znaczy, o ile Piotr już wspominał, że Warszawa mimo wszystko w tych swoich początkach była trochę w tyle w stosunku no, chociażby do Poznania, co wynikało też z zupełnie innych i politycznych, ale też takich kulturowych aspektów.
8: Ale ścigaliśmy się z Łodzią.
14: No byliśmy, że tak powiem, dwa rywalizujące ze sobą miasta. Łódź tą kulturę rowerową też miała rozbudowaną. No więc warszawska Wola, odpowiadając na pytanie, tak, rowerem stała. Pokazujemy taką mapę w opracowaniu właśnie Łukasza Kubackiego, który dokonał absolutnie tytanicznego, ja chylę czoła nad osobami, które mają tą taką determinację wyszukiwania najdrobniejszych elementów. Odtworzył sieć fabryk, sklepów, takich, które robiły rowery, ramy, punktów naprawy, ale też takich, które robiły części zamienne i tak dalej. I to było 19 takich punktów na samej Woli. On opracował taką mapę, ona jest na tablecie, taka interaktywna mapa do przyjrzenia się przemysłowi rowerowemu w całej Warszawie do 1939 roku. No więc jeżeli byśmy chociażby przyjęli ten fragment Warszawy, jaką była Wola, do 1939 roku 19 fabryk rowerów. Znaczy jak ja to wypowiadam w XXI wieku, w roku 2026, to nie ukrywam, też mam lekkie ciarki na ciele, bo pierwsze pytanie, które mi się ciśnie, co się z tym stało?
8: A jeżeli chcecie poznać odpowiedź na to pytanie, to warto zajrzeć do Muzeum Woli na wystawę, przypomnę, bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę. Wystawę możecie oglądać przez okrągły rok i tak jak słyszeliście, rozbiera ona rower dosłownie na części pierwsze.
0: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
10: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
15: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: powoli budzą się najdłuższe wylotówki w Warszawie. Chopin napisał nocturne, a my zagramy dziś poranne largo na Motlińskiej. Ruch gęstnieje z każdą minutą. Na Puławskiej przed światłami powoli zapinamy jedynkę. Pamiętajcie o odciętej Górnośląskiej, a poza tym szerokości.
1: Najlepszy moment, żeby zacząć, jest właśnie teraz. Bierzemy się za wtorek i od rana podkręcamy tempo. Waldek Darłak, dzień dobry, cześć, hej. To już w pół do siódmej.

Millennium Ellie Goulding, Don't Want Your Love w Meloradio. Tak od rana podkręcamy tempo i mamy dla was dzisiaj wtorek. A ja wiem, co chcecie mieć oprócz tego wtorku i co na pewno się wam przyda jesienią. Mam torbę Meloradia dla was i jeszcze trzy poranne szoty. Szybko odzwońcie teraz pod 321-321-777. Kto będzie dzisiaj pierwszy, najszybszy? Kto się wykaże odpowiednim refleksem? Może właśnie ty. Jak jeszcze nigdy do nas nie dzwoniliście, to właśnie dzisiaj jest ten dzień. Czekam na was. 321-321-777. Torba Meloradia może być wasza już za chwilę.

0: Eben Easy Bizu i All of My Love. I tak fajnie zaczyna się nam ten wtorek z taką energetyczną muzą, prawda? Bożena? Cześć Bożena.
1: Dokładnie tak.
0: Cześć. Co tam u ciebie dzisiaj od samego rana?
1: A bardzo dobrze. Dzisiaj czekają mnie imię na mojego brata, więc czekam na pracę po pracy.
0: Czekaj. A jak brat ma na imię? Bożena?
1: No cóż. Tak.
0: Słyszymy się, jak brat ma na imię?
1: Ja słyszę.
0: To powiedz, jak brat ma na imię. Trzeci raz pytam.
1: A, Bożena. A mój brat ma na imię Michał. Boże, przepraszam, ale strasznie tyle nie słyszę.
0: Bożena, spokojnie, luzik, wiesz, bez stresu. Jest dobrze, naprawdę jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Słuchaj, uwaga, słychać, że jesteś rozgrzana i odpowiednio na wtorek nastawiona na imieniny. Też jak najbardziej, to teraz uwaga, bo dla ciebie... 3 szoty w Melo. Melo. Bożena, 3 szybkie pytania. Serce czy rozum?
1: Rozum.
0: Czytać czy pisać?
1: Czytać.
0: Zakupy w sklepie czy przez internet?
1: W sklepie.
0: Jednak, dobra, dzisiaj dzień kuriera, to tak pytałem. Jakiegoś kuriera się może spodziewasz dzisiaj?
1: Nie, niestety nie.
0: O, niestety. Czyli jednak jakieś tam zakupy zawsze fajny sposób na to, żeby dzień zacząć. Dobra, Bożena, dla ciebie uwaga, bez zakupów wpada ci coś fajnego. Torba Meloradia już jest twoja, wysyłamy do ciebie. 3 szoty w Melo. A co tam u was dzisiaj od samego rana? Jak tam wtorek się szykuje, jak wy szykujecie się na ten dzień? Dajcie znać. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Za 15, 7.

0: Bardzo dużo powodów do tego, żeby dzień zacząć trochę wcześniej. Chociaż wiem, że nie wszystkim chce się tak 5 minut przed budzikiem. Nie? King of my castle, Keanu Silva, Don Diablo w Melo. Tak podkręcamy tempo. Rana we wtorek, a to jest Król Newsroomu Melo, czyli Los Martinos. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, a w newsach będzie o tym, że polscy piłkarze królami raczej po wczorajszym meczu nie są.
0: Ej, weź przestań, też oglądałem. Za 7 minut 7. O, dobra. Wy za to rozgrywacie dzisiaj swój mecz naprawdę idealnie od rana.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Topik w Melo. Sorry, papi. A jakie wyniki dzisiaj na termometrach będą? O tym za chwilę w prognozie pogody w Melo Radio.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
16: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
17: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
18: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
19: 10 lat niezwykłego projektu This Never Happened. Lane 8 wystąpi w Warszawie już 9 października. Obowiązuje jedna zasada. No phones. Więcej muzyki, więcej emocji, tylko tu i teraz. Bilety na ark.site.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: poranek w Warszawie wita nas różowo-błękitnym niebem. Bez ani jednej chmurki. Na termometrach notujemy w tej chwili 8 stopni. Za chwilę październik, więc poranny chłód przypomina o kalendarzu, ale potężny wyż nad Polską oznacza jedno. Spokój, czyste niebo i słońce na pełnym etacie. Dziś maksymalnie dobijemy do 21 stopni. A taka piękna złota jesień ma zostać z nami do przyszłej środy.
1: Jest wtorek i prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Cztery alerty RCB i uderzenie rosyjskiego drona odrzutowego tuż przy polsko-ukraińskiej granicy. Zamknięto i ewakuowano przejścia graniczne w Zosinie i Dorohusku. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Nasi piłkarze znów wracają na tarczy. Biało-czerwoni przegrali 1-3 z reprezentacją Szwecji. Zawiodły małe rzeczy, detale, mówi jeden z naszych obrońców, Jan Bednarek.
3: To jest kwestia trochę lepszej organizacji, trochę lepszej komunikacji, także w tym na pewno jest frustracja.
2: W piątek kolejny mecz w Warszawie. Polacy zagrają z reprezentacją Rumunii. Amerykańskie embargo na kanadyjski nabiał, alkohol i motocykle weszło w życie. To część sporu trwającego między oboma krajami. Koty mają w moczu chemiczny dowód osobisty. Według naukowców to charakterystyczny dla każdego zwierzęcia zestaw 13 kwasów tłuszczowych. Mruczki potrafią rozpoznać go nawet po kilku miesiącach.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Po kilku miesiącach ja mam coś, co rozpoznacie od razu po chwili, czyli najbardziej energetyczną muzę na świecie. Specjalnie dla was, od samego rana w Melo. Inni gadają, my już gramy. I podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siemanko, jest siódma.

Ania Dąbrowska i Gromi. Nieprawda w Meloradiu. Prawda, prawda, jak ten wtorek się fajnie rozkręcił, jak wrzesień przy okazji szybko mija. To tak, żebyście dnia nie przegapili. Podkręcamy tempo od samego rana w Meloradiu. 12 minut po godzinie 7 i mamy do was dzisiaj pytanie i prośbę o głosówki. Słuchajcie, jak myślicie, jak nazwać psa, żeby wszyscy się odwracali, jak będziecie go wołać? Macie jakieś fajne pomysły? To dajcie znać, czekamy na meloradio.pl. Tam na dole słuchawka taka, wystarczy wcisnąć i już możecie wysłać głosówkę, a potem posłuchać siebie w Meloradio. Inni też usłyszą, co tam ciekawego nam nagracie. Dajcie znać, czekamy. Czeka też fajny Melo Merch za najlepsze propozycje. Jak nazwać psa, żeby wszyscy się odwracali, jak będziecie go wołać? Wysyłajcie głosówki, czekamy.

0: mega dobrze wchodzi taki numer z samego rana w Melo. Eric Fritz, tak podkręcamy tempo. Już 17 minut po godzinie 7. Czekamy na wasze głosówki. Jak nazwać psa, żeby wszyscy się odwracali? Jak będziecie go wołać? Dajcie znać, czekamy na meloradio.pl. Dużo różnych propozycji, za chwilę pierwsza. Ale teraz uwaga o tym, co ciekawego może klientom zaproponować restauracja oprócz wyszukanego menu.
1: No co jeszcze? No.
0: No co? No co jeszcze? Jak myślisz, co jeszcze? Ubrałbyś się jako kelner jakoś fajnie, jakieś atrakcje wymyślił, no. Pożonglował naleśnikami na przykład.
1: Nic.
0: O, widzisz. A we Włoszech na przykład, w Rzymie, to mają fajne pomysły, bo tam działa już od kilkudziesięciu lat lokal, którego główną atrakcją jest obrażanie klientów i podobno. No, super im to wychodzi. W Rzymie jest taka miejscówka, gdzie obsługa celowo obraża gości, kpi z nich i zachowuje się niezwykle opryskliwie. No.
1: Czyli możecie tam zamówić stolik dla teściowej na przykład.
0: Na przykład. Można się poczuć jak u niektórych w domu. I nie dość, że ludziom się to podoba, to jeszcze kładą za to niezły hajs. Ciekawe, czy im większa wiązeka, tym większe tipy.

0: My Oh My, Criss Cross Amsterdam w Meloradiu. Podkręcamy tempo od samego rana we wtorek. Jesteśmy z wami, z taką energetyczną muzą. No i z waszymi fajnymi pomysłami. Jak nazwać psa, żeby wszyscy się odwracali, jak będziecie go wołać? No jak? Dajcie znać, czekamy na meloradio.pl, czekamy na wasze tekstówki, przede wszystkim na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl i nagrywajcie.
1: Jeżeli by to była suczka, to bym jej dał na imię Uwaga, a jeżeli był to by piesek, no to by dostał na imię Ej.
0: Ej, dobre.
2: To jak nazwiemy tego psa?
0: No.
2: Pomocy!
0: Okej.
3: Okay. Proponuję, aby pieska nazwać Bierz go.
0: Ała.
4: No nie mogłam się powstrzymać. Po prostu frajer.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Marian, jakoś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
17: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
16: No, tego z Media Expert.
17: No tak.
18: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
19: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
17: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
0: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
4: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
9: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Muzyka i głos.

0: urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
4: Hot doga poproszę.
3: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
12: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Dzisiaj we wtorek osiągacie szczyty i wyżyny. No jak to zawsze, jeżeli chodzi o głosówki, można na was liczyć. No to jak nazwać psa, żeby wszyscy się odwracali? Jak będziecie go wołać?
1: Kolega ma psa, który wabi się Bogdan. I wierzcie mi proszę, że to imię robi robotę.
0: Bogdan!
2: Rekin, zwyczajnie rekin.
0: No jasne, albo może?
3: Demon.
0: O, groźnie, albo?
4: Złodziej.
0: No jasne.
5: Nieźle. Imię dla pieska, ja bym go nazwał Chodź tu.
0: Mhm.
6: Nazwać go Ugryź.
0: To nie jedyna taka propozycja.
7: Ja bym nazwał swojego pieska Ugryź, Ugryź.
0: No jasne.
8: Golas zdecydowanie mógłby wywołać uśmiech na twarzy.
0: To mi się podoba, to mi się podoba, lubi się śmiać.
9: No, tak jak nasz pies, wabi się Bongo i każdy się odwraca.
0: Okej. A ty?
10: Moje psy mają na imię Afera i Draka, więc jak wychodzę na osiedle i krzyczę Afera, to jest niezła draka.

0: Mm-hmm. Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was dzisiaj we wtorkowy poranek dalej. I Wasted w Melo Radio. Jedna z propozycji do 30 Melo Radio, a głosujecie na wasze ulubione, najbardziej energetyczne numery cały czas na meloradio.pl. A Pychu zaprasza na 30 Melo Radio zawsze w piątki po 18. A u nas zawsze wcześniej macie newsy.
1: A w nich będzie o tym, co widać za oknami, czyli piękne słońce i w sumie ciepło, ale dopiero po południu.
0: I cieszmy się z tego, bo wiecie, nie? To już bardzo możliwe, że ostatnie takie dni.
2: A już o 8 zagramy.
0: Alan Walker i Ava Max. Takich numerów mamy więcej. I u nas zawsze gorąco. A teraz już za 8 minut 8.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwinij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Muzyka i głos AI.

0: Rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: O reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

ulicach Warszawy mamy klasyczne biurowe apogeum, ale jerozolimskie twardo trzymają pokutne tempo od Pruszkowa. Na Targówku przez wykopki na Gilarskiej zator mamy w ulicy Łokietka i Trocką. Trzeba odczekać trochę, by w ogóle przejechać skrzyżowanie. Zachowajmy spokój o poranku.

0: warszawskich termometrach zameldowało się 10 stopni. Kto jeszcze nie wyszedł z domu, ja bym radziła ubrać się na cebulkę, bo jest naprawdę rześko, bardzo rześko, ale to nic, bo będzie dzisiaj naprawdę piękny dzień, bardzo ciepły, bardzo słoneczny. W tym najcieplejszym momencie dobijemy do 21 stopni. Z nieba nie będzie nawet odrobiny deszczu.
1: To już prawie 8. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Ponad 100 aptek w Polsce straciło zezwolenia. Jak tłumaczy Główny Inspektorat Farmaceutyczny, powodem był nielegalny obrót lekami. Chodzi o wywóz niektórych preparatów z kraju. Plaże w Ustce zostały zamknięte. Morze wyrzuciło wczoraj na brzeg substancję ropopochodną. Prawdopodobnie wyciekła z jednego ze statków. Bezchmurne niebo, słaby wiatr, temperatura sięgająca 20 kilku stopni w cieniu. Taką pogodą możemy cieszyć się w całym kraju.
3: Bardzo lubimy słoneczko. My się powinnyśmy, przynajmniej ja, urodzić w zupełnie innym klimacie.
4: Optymistyczny wariant zakłada, że do wiosny.
2: Z końcem tygodnia będzie więcej chmur, ale lekki deszcz może pojawić się tylko w piątek i sobotę na wybrzeżu. To wielki dzień dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista zagra z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną w finale turnieju ATP w Chengdu. Początek meczu o 13 polskiego czasu.
1: No to do tego czasu jest jeszcze trochę czasu, za to wy macie coraz mniej czasu, żeby ogarnąć tam pewne sprawy, które ogarnięte powinny być na 8. No bo to już 8. Waldek Darłak. Cześć, siemanko, dzień dobry.

0: The Kongs, Never Gone Home w Melo Radio. Mamy 11 minut po godzinie 8 i mamy dla was naszą zabawę Ostatnie Słowo. Chodzi o to, żebyście teraz szybko zadzwonili do nas, a później zgarnęli Melo Merch. Oczywiście pod warunkiem, że powiecie więcej słów z kategorii, którą podamy wam już niedługo na antenie. Już teraz dzwońcie.
1: 321-321-777 to nasz numer telefonu.
0: I to już. Czekamy na dwie osoby. Dwie osoby mają szansę zgarnąć merch od Melo. Fajne, oryginalne skiety Melo Radio, no i do tego Melo Torba. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777.

0: Show Me Love, Robin Schulz. No to my wam teraz pokażemy.
1: Ostatnie słowo.
0: To czy oni pokażą? Jest Krystian, siemanko Krystian, cześć.
2: Halo, halo.
0: Krystian, jesteś? Krystianie, halo, halo.
2: No nie.
0: Słuchajcie, nie, no nie, no nie, nie róbcie tak. No, Krystian, jesteś?
3: Ja jestem.
0: A to jest Michał chyba, tak?
3: Tak jest.
0: Cześć Michał. Michał, ty podobno masz coś do zrobienia dzisiaj.
3: Tak, tak. To w międzyczasie chciałbym pozdrowić żonę Natalię i dwie córeczki Emmy i Idę.
0: Dobra, no to załatwiłeś. Super. To, no. Dobra, wykorzystał swoje 5 sekund. Krystian, czy ty jesteś? Halo, Krystianie, czy my się słyszymy?
4: Jestem, halo, jestem. Słyszę.
0: No. Krystian, ty lubisz tak ludzi straszyć zawsze? Ej, no. No. Nie można tak. Dobra, czyli jesteście panowie?
3: Tak.
0: Dobra. Krystian jest?
4: Jest.
0: Dobrze, Krystianie, słuchaj, tu trzeba reagować szybko, liczy się refleks. Słuchajcie, już za chwilę okaże się, z jakiej kategorii musicie podać słowa. Zasady są proste, słowa po jednym podajecie na zmianę. Zaczyna Krystian, jedno słowo podaje Krystian, jedno Michał. Znowu jedno Krystian, znowu jedno Michał. Kto powie więcej, wygrywa skiety, kto mniej melotorbę. Na wszystko macie 20 sekund. Pamiętajcie, że jak zaczniecie przeciągać, to ja was będę pospieszał. A jak będziecie bardziej przeciągać, to normalnie dyskwalifikacja. Uwaga, dzisiaj kategoria to imiona na literę A. Imiona na literę A. Zaczyna Krystian. Czas start.
4: Alina.
3: Ada.
4: Alicja.
3: Adrian.
4: Adam.
3: Był. Aleksandra.
4: Agnieszka.
3: Antoni.
4: Afrodyta.
3: Anastazja.
0: Koniec czasu. Panowie, polecieli. Brawko, no. Tylko tak, tam się Adam chyba powtórzył, nie, Marcin?
2: Mnie się wydaje, że jedno to była
3: Ada. Ja nie
2: Ada.
3: Miałem Adama.
4: A nie, nic się.
0: Tak, dobra, aleście zamieszali
2: Ada.
0: Normalnie. No,
2: bo Ada i Adam.
0: Dobra, 5-4, Michał. Słuchaj, gratulacje dla was. Pojedynek naprawdę mocny, Krystian wyczaił temat. No to tak, dla Michała mamy skiety, dla Krystiana wysyłamy melo, torbę i dnia wam życzymy naprawdę bardzo udanego. Przypunktujcie tam odpowiednio dzisiaj. Trzymajcie się, dzięki.

0: Oliwka. To za tobą nic. W Melo Radio podkręcamy tempa. Dzisiaj we wtorek mamy dzień kawy i jeżeli teraz o kawie myślicie, to się dobrze składa, bo podobno sporo osób o 8:30 myśli o kawie, a niektórzy myślą o jedzeniu. No właśnie, to o jedzeniu więcej będzie za chwilę i o bardzo oryginalnych mistrzostwach.
1: Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
11: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
12: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina.

0: gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów. Przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino. Najbliżej ciebie.
6: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Grips w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Myślicie, że frytki to prosty posiłek? No to się grubo mylicie. Francuzi zrobili mistrzostwa świata w robieniu frytek i to nie był jakiś tam, wiecie, żartobliwy konkurs na festynie, no, tylko poważne zawody obejmujące 7 oficjalnych kategorii. I były to kategorie takie jak frytka autentyczna, frytka rodzinna, frytka świata, wybierano też najlepszy sos do frytek oraz chipsy rzemieślnicze. No, a na finał odbył się pojedynek mistrzów. Tak, zgadliście, w robieniu frytek. No jak widać, każdą nawet prostą rzecz w życiu można sobie skomplikować, nie?

0: Doniósł się świetnie ten numer Lost Frequencies i Marie Froes Paraiso w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a Marcin ma newsy.
1: A w tych newsach mam m.in. o tym, jak to jest ze sztuczną inteligencją w użyciu przez Polaków.
0: I mamy też za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Jazzy Can't Deny the Melo. Słońce i niezłą prognozę pogody też dla was mamy. Szczegóły za chwilę.
2: Reklama.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Wygenerowano z AI.

0: najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
14: Ten salon samochodowy to 10 na 10 i startuje 10 października. Przyjdź na pełne atrakcje, otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Zapraszam, Kuba Przygoński.
15: Otwarcie 10 października.
14: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
16: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Dobra wiadomość z trasy S8, wreszcie przejezdnie. Zła, wciąż jest ciasno w Śródmieściu przez zablokowaną Górnośląską. Rozbrat dalej pełznie, zatory na wlotówkach w końcu zaczynają się rozjeżdżać, więc najgorsze chyba już za nami.

0: W Warszawie powoli rozkręca się dzień jak z obrazka, a chłodny poranek odchodzi w zapomnienie. Wprawdzie bardzo powoli, bo wciąż jest dosyć rześko. Na szczęście temperatura szybko całkiem idzie w górę i mamy już równe 12 stopni na warszawskich termometrach. Do południa ugramy prawie 20 stopni. Ja myślę, że dzisiaj jest taki dzień, by w pracy odpoczywać od pracy i korzystać z tego słońca.
1: Jest już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Nie będzie referendum w Warszawie. Organizatorom nie udało się zebrać wystarczającej liczby podpisów. Stołeczna operacja referendalna otrzymała ich tylko 111 tysięcy, czyli o 20 tysięcy za mało, żeby odwołać Rafała Trzaskowskiego, mówi inicjator akcji Maciej Wilk.
3: Wśród głównych ruchów miejskich czy partii politycznych, no jak na lekarstwo otrzymaliśmy wsparcie.
2: Zbiórka podpisów ruszyła po aferze w Szpitalu Południowym. Drugie w ciągu ostatniej doby awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Portugalii, tym razem w Lizbonie. Maszyna zmierzająca do Nowego Jorku miała problemy techniczne. Co trzeci Polak korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji? Pokazują to dane Microsoftu. Zrównaliśmy się w tej kwestii z Niemcami. Więcej snu REM i snu głębokiego to niższe ryzyko aż 83 chorób, tak twierdzą naukowcy, a najkorzystniej spać 6 do 8 godzin na dobę.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: 6 do 8 godzin na dobę, mówisz, no? A jak by tak spytać tych naukowców, to ważna jest ilość, czy miejsce też bardzo koniecznie się liczy?
2: Nie wiem, mnie się nie udało dzisiaj spełnić tego warunku.
5: Jazzy, Candle Night w Melo, już 9:00.

0: Pakiet All Day Not Video w Meloradio, 12 minut po godzinie 9. Podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy dzień kawy. Nie zapominajcie o takiej okazji. Warto sobie o niej przypominać często. Mamy też dzień kuriera. No i dzień głośnego czytania. Można na przykład na głos przeczytać sobie SMS-a od kuriera.
1: I dać mu kawę.
0: Też. A za chwilę głośno o pewnym filmie, o którym głośno jest już w necie.

0: Kizo i Bledka i 100 BPM w Meloradiu. 17 minut po godzinie 9. Mamy, słuchajcie, w internecie można zobaczyć filmik z Zakopanego. Jednak zamiast gór główną atrakcją są na nim dwa walczące ze sobą jelenie. Zwierzęta zwarły tam swoje poroża. No, widok jest naprawdę niesamowity. Przepychały się z jednego końca ulicy na drugi. Oba w ten sposób próbowały zyskać przewagę nad przeciwnikiem. Cały pojedynek wyglądał wyjątkowo. Natomiast leśnicy spokojnie podpowiadają, że to jest całkiem normalne zachowanie u tych zwierząt w tym czasie. Wrzesień i październik to jest u nich sezon godów, także spokojnie, niedługo przeminie.
1: Niektórzy ludzie robią tak na stadionach.
0: No, i znowu jakaś łania zrobiła z nich prawdziwych jeleni, nie? How does it feel? Dub Dogs w Melo, już teraz 18 po 9.

0: super dźwięki w tym numerze Neptunika What If w Meloradio. 26 minut po godzinie 9 mamy. No i mamy dla was też szybką kasę. Wy macie jakiś fajny pomysł, na co wydać te pieniądze? Jak tak, to koniecznie wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znaka, na co pójdzie szybka kasa od Meloradia. Koniecznie wbijcie, dajcie znać i zgarnijcie 200, a jak do was zadzwonimy, to te pieniądze będziecie mieli od razu i do wydania będą od ręki. No to co, czekamy? Na co pójdzie szybka kasa od Melo? 200 czekają.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: promocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. Tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Ja tam zawsze śpię na boku.
8: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
7: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
9: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
10: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
7: Na boku, w Teatrze Kamienica.
8: Premiera już 15 września.
9: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. archicom.pl.
15: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
16: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
15: Spotkajmy się w Biedrze.
17: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
18: Po reklamie. Autopromocja.

Book of Love, czyli Felix Jan w Melo Radio. Podkręcamy tempo za 18 minut, godzina 10. Słuchajcie, biegaczka z Nowej Zelandii dokonała czegoś kompletnie niesamowitego. Udało jej się zaliczyć 1000 kolejnych ultramaratonów. Biegała 51 km każdego dnia, aż przez 1000 dni, codziennie, czyli ponad 51 tysięcy kilometrów w sumie, absolutnie bez wolnego dnia. No i co, kto teraz powie, że jest dzisiaj zabiegany? Szybko Eli Oaks i Lavinia w Melo i Reasons już teraz.

0: James Hype i Confession. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio i mamy dużo energetycznej, gorącej muzy już po 10:00. No i już jest Adi, który za chwilę przejmie stery. To wszystko u nas w Melo, a teraz za 9 minut 10:00.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Axwell w Melo Radio, Whatever Turns You On. No to lećcie dalej z tym wtorkiem, a my budzimy się jutro znów od 6:30 rano.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: новый день. Автопромоция. Meloradio Warszawa. Реклама.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
11: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
19: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: Pieskie życie ma smak!
19: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.

Czynność na mostach Warszawy przywrócona. Zwalniamy już tylko na wąskich osiedlowych objazdach, na przykład Targówka. Służewiec odetchnął, wlotówki wreszcie świecą na zielono, ale słuchajcie, kierunkowskaz to nie jest opcja premium. Używajcie przy zmianie pasa. Spokojnego wtorku, Warszawo.

0: Warszawie mamy teraz równe 15 stopni, odczuwalnie 13 z hakiem i czyste niebo bez ani jednej chmurki. Jeśli jeszcze nie macie w ręku kubka, to nadrabiajcie, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kawy. Obojętnie jakiej, sypanej, rozpuszczalnej z automatu, czy mrożonej, byle wypitej gdzieś na słońcu, które będzie aż z nami do wieczora tak pięknie świecić. Po południu dobijemy do 21 stopni.
1: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Ewelina Walczak. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Organizatorom zabrakło podpisów pod wnioskiem o dymisję Rafała Trzaskowskiego, mówi szef akcji Maciej Wilk.
2: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Jest to poniżej zakładanego minimum. Jak sami państwo widzą, jest to ogromna liczba podpisów zebranych przez naszych niezłomnych, fantastycznych, świetnych wolontariuszy.
0: Komitet przekształca się w stowarzyszenie, które ma patrzeć władzom na ręce. Sam prezydent może jednak zachować spokój. A o spokój apeluje także dziś wojewoda mazowiecki. Na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie zawyją syreny alarmowe. To wyłącznie prace serwisowe. Nie ma żadnego zagrożenia ani powodów do niepokoju. Ale powód do zadowolenia mają za to szukający etatu. Na Stadionie Narodowym właśnie wystartowały warszawskie targi pracy i przedsiębiorczości. Do 16 czeka na Was ponad 100 wystawców. Na miejscu za darmo skonsultujecie dokumenty z rekruterami i zrobicie profesjonalne zdjęcie do CV.
3: Zbliża się 10:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Znów mecz ze Szwecją na jej terenie i znów porażka, tym razem 1-3 na stadionie w Solnie. Mecz na żywo oglądali kibice z Polski.
4: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
5: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
3: W piątek w Warszawie Polska zagra z Rumunią. Luka w Windowsie, Linuxie, Androidzie i macOS pozwala śledzić aktywność użytkowników. Chodzi o mechanizmy, które informują system o zmianach w plikach. Da się w ten sposób na przykład wyświetlić fałszywe okno z prośbą o hasło. Turcja, jednym z najpopularniejszych kierunków zagranicznych wakacji Polaków, tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Rakieta nośna Starship wodowała na Pacyfiku. Maszyna należąca do firmy SpaceX po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink.
6: Na zegarach 10:00, siemanko, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, my już gramy. Dobrze, że jesteście, bo walczymy z wtorkiem i dzięki temu, jak już pokonamy wtorek, jesteśmy bardzo blisko weekendu. Axwell Ingrosso, od nich zaczynamy.

Griffin i World The Wave, Meloradio, tak, podkręcamy tempo. Na podkościołem, słuchajcie, to można spotkać naprawdę wiele nietypowych postaci, ale chyba nikt się nie spodziewał tego, o czym piszą w prasie. Słuchajcie, memy na bok, bo czytam, że w USA w stanie Montana pod kościół pojawił się, uwaga, niezwykle tajemniczy, ale jednak całkiem przystojny śnieżny kozioł. I wszystko na grzecznie, bez przypału. Kozioł miał po prostu jakiś interes do załatwienia w środku, no ale nie udało się, pewnie chciał dać na tacę, ale zawinęli go w międzyczasie, no i wrócił na rancho. Mój wujek kiedyś przeżył coś podobnego.

0: Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Offenbach, Four to the Floor w Melo Radio, jedna z nowości od nich. No i to jest ta jedna z nowości, która naprawdę przegenialnie się klika. W sieci cały czas o tym numerze mówimy bardzo dużo. Panowie mówili o tym, że planowali nagrać nowy numer już podczas Tomorrowland. No i obiecali, dowieźli i mamy to w Melo Radio. A w tej godzinie jeszcze Huntrix i Golden, czyli trochę K-popowo.

0: Reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Canal Plus.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: O reklamie.

Ashley Moore w remiksie Red One Jimmy Joker. Tak, podkręcamy tempo. No i mimo że wtorek, to zobaczycie, że zaraz ten czas zleci i będzie znowu weekend, dlatego chciałbym wam przypomnieć o tym, że w piątek po 18 to wy macie 30 Meloradia i na naszej stronie meloradio.pl możecie głosować na wybrane, ulubione przez was numery i to właśnie dzięki wam te pozycje mogą osiągać zwycięstwo, mogą być na samym szczycie, ale nie zrobi się to samo, musicie głosować na meloradio.pl, tam działajcie. No i dzięki temu, kto wie, może wygra właśnie ta nuta. Fastboy, Music Sounds, to już teraz.

0: Pink Panthers i podkręcanie tempa. Sexy Magic i rzeczywiście, co by nie mówić, magia potrafi być sexy. No i sexy jest też świadomość, że zaraz będzie weekend. Obiecuję wam to z całego serducha. A newsy Meloradia też będą, bo dokładnie minutę przed godziną 11. Zobaczymy też, co w pogodzie.
1: A już o 11 zagramy
0: Milky, Just the Way You Are. To, co David Guetta potrafi robić z muzyką, to jest niesamowite, ale że jest w tym najlepszy, to wiemy nie od dzisiaj.

0: lata szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: śmiechu. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemne Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100!
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o

0: słońce w Warszawie dzisiaj grzeje zupełnie bez skrępowania. Mamy już 18 stopni. Za dwa dni październik, a na zewnątrz warunki jak w sierpniu. Myślę, że to czas na drugą kawkę, skoro dziś oficjalne święto kofeiny, to nie ma co się ograniczać do jednej. Około godziny 16 złapiemy dziś w Warszawie swoje maksimum, czyli ponad 21 stopni w cieniu.
1: Są newsy Meloradia Warszawa.
0: Ewelina Walczak. Obrońcy praw zwierząt protestowali pod ratuszem przeciwko nielimitowanemu odstrzałowi dzików w stolicy.
2: To jest po prostu jakaś farsa.
3: Recepta jest bardzo prosta, to znaczy przede wszystkim przestać strzelać do dzików w lasach.
4: Są miasta, w których sobie poradzono, na przykład Barcelona. Wystarczy po prostu troszeczkę wiedzy zaczerpnąć.
0: Ale przed ratuszem pojawili się też zwolennicy radykalnych rozwiązań, w tym przedstawiciele Konfederacji i Ruchu Narodowego. Obrońcy praw zwierząt już zapowiedzieli manifestację w lasach miejskich, gdzie dziki mają być odławiane. A Warszawa cofa się o ponad 200 lat, przynajmniej na mapie. W miejskim portalu historycznym pojawił się plan Bacha z 1809 roku. Jedna z najstarszych szczegółowych map stolicy. Można na niej sprawdzić dawny przebieg ulicy, zasięg zabudowy czy układ Starego Miasta i Przedmieść. Plan jest dostępny bezpłatnie w internecie, także na smartfonach. A na Żoliborzu trwa zacięty spór o ptasi zakątek, gdzie pod topór ma pójść kilkaset drzew. Więcej o tym za godzinę.
5: Na zegarach prawie 11 to są newsy Meloradia Marcin Sikora. 13-latek z województwa kujawsko-pomorskiego planował zamach w swojej szkole. Policjanci ustalili miejsce zamieszkania nastolatka, po czym weszli do jego domu, wyjaśnia Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
6: W przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
5: Chłopiec został przesłuchany, a jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Wielka Brytania obejmie parasolem nuklearnym sojuszników z Europy Północnej. Chodzi o kraje nordyckie i bałtyckie oraz Holandię. Tak twierdzą fińskie media. Polska wśród unijnych liderów pod względem spadku spożycia alkoholu. W ubiegłym roku byliśmy na trzecim miejscu, pisze o tym Puls Biznesu. Józef Ignacy Kraszewski od teraz w kosmosie. Polski pisarz z XIX wieku został uhonorowany planetoidą, która nosi teraz jego imię.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Siemanko, mamy 11, Hadi z tej strony, kiedy inni gadają, my już gramy i zgodnie z obietnicą Milki i mistrz David Guetta, Just the Way You Are. Dobrze, że jesteście, potrzeba sobie humor.

0: Iben i All of My Love. Ja całą moją miłość do was wysyłam w tym momencie do całej Polski i całego świata. A my, ladies and gentlemen, to dzisiaj mamy najważniejsze nietypowe święto każdego korposzczura. Wszystkich ciężko pracujących, bo dzisiaj jest dzień kawy!
1: Kawa wjechała, tętno jest w normie.
0: Pyszny kawusie, ekipo. Jakby coś, jesteśmy w tym razem. I dzisiaj już wtorek. It's okay, damy radę.

0: trochę we włoskim sznycie, ale jakże pięknie. Prima Donna i Two Colors w Meloradiu, ależ nagrali nutę. No śmiało można powiedzieć, że ugotowali to, na co wszyscy czekali i zadbali o to, że te jesienne barwy, które widzimy zazwyczaj za oknami, są trochę przyjemniejsze, bardziej przychylniejsze dzięki tym wakacyjnym włoskim brzmieniom. A w tej godzinie, skoro były Włochy, no to ja jeszcze zabiorę was nad wodę razem z Versof i Tripsem.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomo.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
5: Hot doga poproszę!
4: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
9: Po reklamie.

Verso w Tripsi nad wodę. My podkręcamy tempo specjalnie, żebyście mieli dużo, dużo pozytywnej energii. I możecie też zrobić coś, co rzeczywiście pomoże wam mieć dobry nastrój. 200, a nawet 500 złotych w szybkiej kasie. To jest bardzo uczciwe, bo w zasadzie nic nie musicie robić, tylko napisać, na co byście to wydali, to w zasadzie wszystko. A zrobicie to na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, co byście z tym zrobili, a my do was potem oddzwonimy. I tylko przypomnę, 200, a nawet 500 złotych do zgarnięcia.

0: Criss Cross Amsterdam, My Oh My. Ależ to genialnie brzmi o tej godzinie. No, niektórzy z was akurat słuchali tego w samochodzie, czego zazdroszczę, bo generalnie muszę wam powiedzieć, że mi to muzy najlepiej się słucha w aucie. Wtedy mam, wiecie, ciszę, mogę się na tym skupić, dodatkowo jeszcze jak tam trochę się pojedzie ciutkę szybciej, ale oczywiście zgodnie z przepisami, to w ogóle jest po prostu poetycko.
1: A już o 12 zagramy!
0: No, będzie Marlon Hofstadt i I Like. Inaczej się nie da. Podkręcamy tempo w Melo Radio, żeby zawsze było dobre melo.
2: I have a dream. One day. This nation will rise up, live out the true meaning of its creed.

0: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
1: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie. Pogoda.
4: Południe w stolicy i mamy na licznikach już 19,5 stopnia. Jeśli siedzicie teraz w pracy i patrzycie przez okno, to doskonale rozumiem ten ból. Ja myślę, że pora na jakąś małą przerwę. Za moment przekroczymy 21 stopni w cieniu i to, słuchajcie, nie jest żaden jednodniowy kaprys, bo słońce bez chmur i bez deszczu ma z nami zostać aż do przyszłej środy.
3: Są newsy Meloradia Warszawa.
4: Ewelina Walczak. Drzewa czy żłobek? Trwa batalia o żoliborski ptasi zakątek. Mieszkańcy zebrali 2000 podpisów w obronie zieleni, ale dzielnica nie ustępuje, bo w projekt przedszkola włożono już setki tysięcy złotych, mówi wiceburmistrz Joanna Kotkowska-Pyzel.
5: Nie ma podstawy prawnej i faktycznej dla rozwiązania tej umowy. Okoliczności, które państwo przedstawiają, takiej podstawy nie stanowią.
4: W zamian za wycinkę urzędnicy obiecują zastępcze nasadzenie. Zacięty opór stawiali też dilerzy na Woli. Kryminalni przejęli u nich 3 kg narkotyków. Zatrzymywane małżeństwo szczuło mundurowych psem, a mężczyzna rzucił się na policjanta z pięściami. Finał to areszt i widmo 10 lat za kratkami. Kryminalne sceny od 9 października zobaczycie na wielkim ekranie. Rusza warszawski festiwal filmowy. Czeka na Was blisko 200 produkcji z całego świata i ponad 100 premier. Najlepszy film zgarnie 120 tysięcy złotych.
6: Już prawie południe, newsy Meloradia, Maracin Sikora. Autokar wiozący dzieci zderzył się z ciężarówką w Osowcu pod Grodziskiem Mazowieckim. Autokarem jechało 37 osób, do szpitala trafiła jedna z opiekunek, a 11 dzieci ma tylko otarcia. Rosja nie jest gotowa do rozmów, nie ma potrzeby kolejnych spotkań, tak mówi szef dyplomacji Niemiec Johann Wadephul. W weekend spotkał się z Siergiejem Ławrowem. Policja z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli coraz częściej wykorzystywane są drony, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
7: Kierowca jest zatrzymywany, wyciągane są wobec niego konsekwencje.
6: Tylko w tym roku policja odnotowała blisko 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych. Polscy inżynierowie pracują nad elementem europejskiego systemu obserwacji Ziemi. Ma umożliwić państwom Unii niezależny dostęp do danych satelitarnych na potrzeby obronności.
8: O siemanko, mamy 12. Hejka, fajnie, że jesteście. Bardzo się cieszę, że jesteście, bo mamy dużo dobrej muzy. No kiedy inni gadają, my gramy. Maroon Hofstadt, I Like. Od tego zaczynam. Siemanko raz jeszcze.

0: Liwka, poza tobą nic, jestem zakochany w tej piosence, bez przerwy katuję ją na swoim smartfonie. A Zakopane ma potężną walkę na drodze. Pewnie pomyślicie sobie, że ej, no mowa jest pewnie o jakichś turystach z Wielkiej Brytanii albo bitwa o fotę z białym misiem na Krupówkach, ale nie, to kompletnie nie o to chodzi. Ostatnio pewien kierowca nagrał, jak dwóch jeleni walczyło ze sobą podczas rykowiska. No i z tego też powodu auta na drodze musiały się zatrzymać, no bo ruch był dosłownie zablokowany. Nagranie czeka na was w sieci, możecie to wszystko zobaczyć, a mi jedyne, czego brakowało podczas tej walki, no to klasyczne
1: record video.

Thomas Gray i jego Heaven, no to jest nuta iście fantastyczna. No bo jest zrobiona z pomysłem, z polotem, finezją. No generalnie Thomas Gray to jest młody facet, któremu się bardzo chce. No i zawsze spod jego ręki wychodzą genialne hity. To samo mogę powiedzieć o Rihannie, która od wielu, wielu lat ma na koncie tyle przebojów, do których wracamy bez przerwy. Where have you been? Czyli pytanie, które zazwyczaj faceci słyszą wieczorem.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: 10 lat niezwykłego projektu This Never Happened. Lane 8 wystąpi w Warszawie już 9 października. Obowiązuje jedna zasada: no phones. Więcej muzyki, więcej emocji, tylko tu i teraz. Bilety na ark.site.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
11: Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hilo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hilo. 16 października, Warszawa. Bilety na ark.site.
12: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Where have you been to Rihanna w Meloradio? Tak, podkręcamy tempo. To pytanie powiem wam tak. Ja myślę, że faceci słyszą zdecydowanie częściej, jak wychodzą gdzieś z kumplami wieczorem i potem pojawiają się nad ranem i są delikatnie mówiąc zmęczeni. Ale to nic, czasem człowiek ponoć musi odreagować, mając na myśli oczywiście spore aktywności fizyczne, spacery i tak dalej. Nieważne. Ważne jest to, że jest coś takiego jak szybka kasa i wy możecie zdobyć od nas 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Nie wiem, chcecie się spotkać z ziomeczkami? Nie ma problemu, my chętnie w tym pomożemy. Chcecie kupić jakąś gierkę? Nie ma tematu, załatwiamy to. Generalnie, najważniejsze, żebyście wbili na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, co z tym robicie. My potem do was oddzwaniamy. Wy macie siano, a my jesteśmy zadowoleni.

0: Każdy twój ruch to modelki i włodarski w Meloradio. A ja każdego waszego ruchu nie znam i to w sumie jest super, bo potraficie mnie zaskoczyć, mimo że już znamy się trochę czasu. I w sumie, jeżeli chcecie, to na WhatsAppie Meloradia możecie dać mi znać, co u was i jak się macie. Nagrajcie głosówkę, a ja podam to dalej.
1: A już o 13 zagramy
0: John Sumity All The Time w Meloradio. To jest przykład nuty, która niewinnie się zaczyna, a potem totalnie rozkręca się mocarnie i przepełniona jest takim fajnym basem. Usłyszycie to o 13.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: I potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego, dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Canal Plus.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt.

0: zbliża się 13. Ula Harciarek. Zapraszam. 11 osób zatrzymano dziś w śledztwie dotyczącym uczelni Collegium Humanum. Osoby 45+ są gorzej traktowane przez pracodawców. Najczęściej były pomijane przy awansach. A to osoby zaangażowane w pracę, mówi Magdalena Pietkiewicz z NPuls.
1: 63% badanych X-ów deklaruje wysokie zaangażowanie w pracę. Dla porównania, w naszym wcześniejszym badaniu o pokoleniu Z było to 39%.
0: Pomijanie przy awansach osób z pokolenia X częściej zdarza się w sektorze publicznym niż prywatnym. Zatrzymania w tureckim futbolu w rękach służb są szef sędziów piłkarskich, jego zastępca oraz 5 innych osób. Firma OpenAI zrezygnowała z premiery nowego modelu zaawansowanej sztucznej inteligencji. Był uważany za zbyt skłonny do odbiegania od wydanych mu poleceń.
2: Siemanko, ja jestem Adi. No i kiedy nie gadają, my już gramy. Fajnie, że jesteście, bo mam dla was mocarną muzyczną bombę. All the time, John Summit, to już teraz.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Armin Van Buuren i Everlasting w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. No a pan Armin, jak zawsze, lubi zostawić wiele niespodzianek i też wiele niedopowiedzeń. No bo facet jest trochę tajemniczy, ale kiedy się go spotka, to już tych tajemnic ma trochę mniej. Wracając do tematu, niedawno był na Ibizie, no i State of Trance faktycznie z tego pięknego, gorącego miejsca dawało sobie znać. No i też miał fajne spotkanie, no bo Armin lubi eksperymenty i zaplanował sobie z RGM face to face i naprawdę panowie przepięknie zabrzmieli. Fajna to była taka, bym powiedział, muzyczna energia, fajna chemia. To wszystko możecie zobaczyć u Armina na Instagramie i naprawdę widać też, że chłopaki dobrze się czują w swoim muzycznym towarzystwie. Ciekawe, co by było, gdyby dołączył do nich Bob Sinclair, bo tak się składa, że Bob jest bardzo silnym memiarzem, co też można zobaczyć na jego socialach. Rock This Party już teraz.

0: Gnarly i Wasted w Melo Radio.
1: To Wasted to w zasadzie, powiem wam, że tylko mi się kojarzy z GTA 5, kiedy coś tam nie pójdzie do końca po naszej myśli w kontekście wykonania danych misji. GTA 6 już niedługo premiera. Ciekawy jestem tylko, czy wszystko uda się dowieść na czas i czy będzie jak należy. A w tej godzinie jeszcze, no, będzie pięknie. Jax, Jones i Breed.
2: Melo Radio Warszawa na 94 FM.

0: Reklama. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie 2, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
15: Noż do 100!
14: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
17: Blik. Ten salon samochodowy to 10 na 10 i startuje 10 października. Przyjdź na pełne atrakcje, otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Zapraszam, Kuba Przygoński.
18: Otwarcie 10 października.
17: Grupa Cygan. Jedziemy razem.

Robert M. Nikowi, Dancehall Track, Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. Trochę polskiego akcentu, ale taki lubimy najbardziej, a skoro o tym mówimy, to mam dla was fajną propozycję, fajny pomysł na wieczorne plany w piątek, no bo Festiwal Anton Air to zupełnie nowy program, który rusza już w tym tygodniu, już w ten piątek, 2 października po 21, a tam usłyszycie tak naprawdę tych najlepszych DJ-ów, którzy pojawią się na tegorocznym Festiwalandzie w Warszawie. To jest w Sylwestra, przypomnę, gdyby ktoś pytał, to jest 31 grudnia i tak się składa, że jeżeli będziecie fajnie słuchać i czujnie polować, to wloty na to wydarzenie będziecie mogli zgarnąć na najlepsze sylwestrowe melo. Także słuchajcie uważnie.

0: Neptunika i What If w Meloradio, tak, podkręcamy tempo. No, także ja w zasadzie już mogę powiedzieć, że dziękuję bardzo. Idę wypić sobie herbatki, bo ostatnio coś mnie trochę, muszę śmiało wam powiedzieć, że przewiało. Nie wiem, jakiś katar. Dbajcie o siebie, bierzcie witaminy, a za chwilę Iga i Mikołaj we Freak Fajcie.
1: A już o 14 zagramy.
0: No zagrają fajnie, będzie Lumix i Self Aware. No to jeszcze raz najlepszego. Słyszymy się jutro po 10:00. Będziemy podkręcać tempo. No, see.

0: twojej sypialni ostatnio wieje chłodem. Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
1: Kochanie, teraz jest idealnie.
2: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Po reklamie.
5: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
6: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
7: Wybuch w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu. Nikomu nic się nie stało. Trwa sprawdzenie źródła eksplozji. Większość Polaków woli układ partnerski. Tak wynika z badania CBOS, czyli taki, w którym mężczyzna i kobieta dzielą się obowiązkami. Przeciwnego zdania jest 7% pytanych. Jesienią stawiamy na książkę, koc i herbatę. Kontakty społeczne schodzą na drugi plan, mówi Wiktoria Pieńkosz z serwisu Prezent Marzeń.
8: Aż 82% z nas ogranicza jesienią wyjścia ze znajomymi, a co drugi Polak spotkania towarzyskie organizuje wyłącznie w czterech ścianach.
7: Co czwarty badany stawia jednak na spotkania poza domem. Polacy wybierali Turcję w te wakacje, tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na drugim i trzecim miejscu były Grecja i Bułgaria.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: No witajcie, mamy wtorek, jest to początek tygodnia nadal i nadal dużo możliwości, przygód.
2: Przygód, no. Można na przykład kluczyki do auta zgubić i nie wiedzieć, gdzie są.
1: Spokojnie, na pewno się znajdą, gdzieś na chacie pewnie.
2: Czy ja mogę poprosić o coś słuchaczy, naszych kochanych słuchaczy?
1: Chyba tak. Dajesz.
2: To będzie taka prośba na pograniczu radia na M. Bo chciałbym, żeby wszyscy w tym momencie zmówili krótką modlitwę do świętego Antoniego w intencji odnalezienia moich kluczyków do auta. Dziękuję.
1: Amen. Iga Mikołaj, siemanko. Tak wchodzimy w godzinę 14. Z Amen i Self-Aware Lumix.

0: Ariana Grande, Break Free, tak się podkręca tempo u nas w Meloradio we Freak Fight. Mikołaj niestety zgubił kluczyki do auta i zapytał się was o porady. Nie, w sumie nawet nie.
1: Ale pan Zbigniew napisał, że kluczyki do auta trzeba kłaść zawsze w jednym miejscu, wtedy się nie zgubią. Ja też zawsze kładę w jednym miejscu, tylko wczoraj wróciłem późno z pracy, bo robiliśmy coś, o czym niedługo wam powiemy pewnie.
0: Może się ukaże.
1: Jeszcze nie teraz, ale niedługo. No i gdzieś ciepnąłem wczoraj, jak ktoś tak
0: nie
1: z rozczarnienia i zmęczenia.
0: Ja cię za chwilę uspokoję, bo jest coś na Podlasiu, co ci się spodoba.

0: Fix Me, Velvet w Melo Radio. Mikołaj, uśmiechnij się, zabiorę cię na Podlasie, żeby było ci lepiej.
1: To zdanie, którego chyba nigdy nikt nie wypowiedział, ale kontynuuj.
0: Otóż, na pewno wiesz, czym jest matcha, popularna japońska herbata.
1: Tak, tak, to bardzo lubisz wylewać ludziom na buty na przykład.
0: To prawda, natomiast w Polsce też jest matcha, właśnie matcha z Podlasia.
1: To taka, co się tam w lesie robi, tak, w nocy, żeby nikt nie widział, to taka matcha? To ma mi poprawić kum, znaczy na pewno zadziała, ale... Nie znałem cię od tej strony.

0: Już nie bądź taki oburzony, Mikołaj.
1: Tylko wszystkie Oscary wygrał, nie? Władca Pierścieni, ale no ciebie nudzi, więc najwyraźniej nudny.
0: Ten elf jest nawet spoko. Orlando Bloom?
1: Ale Legolas.
0: On się tak nazywał?
1: No ten elf się tak nazywał, w sensie no nie, tak, że Orlando Bloom się tak nazywał.
0: Dobra, ale my nie o Legolasie, o Władcy Pierścieni, tylko Władcy Miłości. Julia Wieniawa ostatnio się wypowiedziała na temat tej miłości.
1: Ona się często wypowiada na temat miłości, mam wrażenie.
0: Ale powinna uważać na to, co mówi, ponieważ wiesz, jak to jest. Trzeba uważać, czego się pragnie, gdyż powiedziała coś takiego. Posłuchaj.
2: Mhm. Marzę o tym, żeby poznać kogoś tak zupełnie przypadkiem. W cudzysłowie, wiesz, wychodzę, tak, wyrzucam śmieci i nagle on mnie pycha tym ramieniem i mówi: oj, przepraszam, patrzy mi w oczy, ja mówię: cześć, i tak się zakopujemy w sobie.
0: Dlaczego miałaby poznać kogoś wyrzucając śmieci? To chyba stalker się nazywa.
1: No nie, bo on też wyrzucał śmieci, nie? I tak, tak ją z bara szturchnął i powiedział: sorry.
0: I to
1: no
0: jest
1: tak by wyglądała wyglądałby ten scenariusz w Polsce najprawdopodobniej.
0: Nie, nie, oni nawet by się do siebie nie odezwali.
1: A tak, by było: gdzie idziesz? I tam inwektywy potem dalej.
0: Dive into the ocean. Chociaż nie,
1: ona
0: to
1: się
0: nie
1: będzie,
0: jest
1: wiesz, ona się będzie z kim chce i tobie nic do tego.
0: Przepraszam.
1: To też powiedziała.

0: World Away we Freakfajcie, tak się podkręca tempo. A jeszcze w tej godzinie pochylimy się nad naszą ulubioną parą.
1: Para numer 4.
0: Para numer... w sumie nie wiem.
1: 9.
0: Numer 9.
1: Tak, tak, tak. Przepraszam. No Robert i Anna.
0: Dużo się tam
1: są
0: dzieje.
1: Są na ustach całego narodu.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Odświeżyłabym za to swój salon.
4: 200 stówy w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
3: Dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Cappuccino. Caffè latte.
12: Co robisz?
11: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 5.
10: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie 2. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Ja tam zawsze śpię na boku.
19: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
18: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
4: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
0: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
11: Na Boku w Teatrze Kamienica.
12: Premiera już 15 września.
4: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
16: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Карла Фернандес. Co jeśli? A co jeśli na przykład Anna Lewandowska nie byłaby nigdy z Robertem Lewandowskim?
1: No to on dalej by grał w piłkę, a ona nie wiem co by robiła. Karate pewnie dalej.
0: Anka poleciała w ogóle, przepraszam, pani Ania Lewandowska poleciała do Chicago w ogóle.
1: Tak, dlatego, że dzieci niedługo zaczynają tam szkołę. Myślę, że to jest taka wygodna wymówka, bo szczerze mi też się nie chce oglądać tych meczów reprezentacji. To jest taki paździerz, że tam się głowa.
0: No właśnie, bo i zarzucili, że nie ogląda, no. Ale no nie, rozumiemy.
1: No, co tu oglądać? No 3-1 dostaliśmy od Szwedów i co? I bym dokończył, ale nie można.
0: To jest niekulturalne, to chcesz powiedzieć. I jeszcze ta drama
1: kończy się
0: z tą
1: koszulką.
0: Na 100.
1: 100, no. No tak, bo Lewy dał dziecku koszulkę.
0: No to było
1: więc
0: super.
1: Więc chociaż jeden kibic wyszedł zadowolony.

0: Sara i Solos Frequencies. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Zbliża się 15, to oznacza newsy i dzisiaj taka trochę niespodzianka newsowa.
1: No będzie o piłce nożnej. Jak Jan Urban skomentował naszą wczorajszą porażkę?
0: A ja wiem.
2: No właśnie. Jak on się z tego wytłumaczy teraz?
3: A już o 15 zagramy
2: Think About Us, Sony Fodera.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja.
4: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
5: Praca, szkoła,
4: korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
5: Od rana dużo pozytywnej energii.
6: I jeszcze fajniejszą muzę.
5: Świeże trendy prosto z sieci.
7: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
5: Od poniedziałku do piątku.
6: Już od 6:30.
7: Podkręcamy tempo.
5: Waldek Darłak.
7: Marcin Sikora.
5: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Perfecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
3: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Po reklamie.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Rewolucja w podatkach. W przyszłym roku pojawi się trzeci próg podatkowy. Ten pierwszy ma być podniesiony do 130 tysięcy złotych. Grobowe nastroje po porażce polskich piłkarzy. Biało-czerwoni przegrali wczoraj ze Szwecją 1-3 w Lidze Narodów. Trener Jan Urban rozkłada ręce.
4: Moim zdaniem w tym momencie nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
3: W piątek Polacy zagrają z Rumunią na Stadionie Narodowym w Warszawie. FIFA zarzuca UEFA szerzenie dezinformacji. Oskarżają o chęć wpłynięcia na wybory szefa światowego futbolu. Ważna przypominajka od ZUS-u dla studentów. Jeśli pracowaliście w wakacje, sprawdźcie, czy jesteście ubezpieczeni, bo po zakończeniu pracy ubezpieczenie zdrowotne nie odnawia się automatycznie.
1: Jan Urban na konferencji naprawdę powiedział, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. A gdzie tu są dociągnięcia, panie trenerze?
2: Może ty zostań trenerem.
1: Może tak. Za taką pensję sam bym biegał.

0: Łowcy Gwiazd, Cleo tak się podkręca tempo w Meloradiu i w internecie. Troszkę zawrzało, ale tak chyba pozytywnie. Co łączy rapera, o co chodzi i aktorkę Annę Muchę?
1: No miłość.
0: Z jednej strony chyba.
1: No tak, ale wiesz, to też jest zawsze jakaś miłość, nie?
0: O co chodzi, nawinął w swoim kawałku. O tak. Fajnie gruchę pod Annę
1: Muchę. Jakby understandable.
0: Ale poczekajcie, o co chodzi, jest naprawdę dżentelmenem, bo się zapytał Ani, czy nie ma
2: czy
0: nic
2: może
0: przeciwko.
2: Aha, dobra.
0: Nie.
2: A, i nie ma?
0: Nie, wysłała mu okładkę Playboya z sobą i paczkę chusteczek.
1: Szacun.
0: To jest taki... Nie powiem tego.

0: the Dark w Meloradiu. Weszliśmy na naszą stronę meloradio.pl,
1: bo tam jest Beka.
0: Beka, tak. Dokładnie. Są różne ploty, różne informacje wspaniałe i między innymi znaleźliśmy artykuł o naszym Skolimusiu kochanym.
1: Tak, Skolim zbliża się do tej magicznej granicy.
0: Aha.
1: Trzydziestki. I na swoje 30 urodziny robi wielką imprezę w Siemiatyczach.
0: Wow, wow. Myślisz, że jesteśmy zaproszeni?
1: No, ja nie dostałem jeszcze zaproszenia, ale chyba wszyscy są generalnie zaproszeni.
0: Szczegóły na meloradio.pl, ale
1: tutaj,
0: tak...
1: Tutaj powiedział, czy jesteś Dawidem Nowakiem, prezydentem Karolem Nawrockim, premierem Donaldem Tuskiem czy Agniechą spod Katowic. Zapraszam wszystkich bardzo gorąco na urodziny, powiedział Skolim.
0: Ciekawe, czy nie pożałuje tego.
1: No właśnie, co jak oni tam wszyscy przyjdą? To dopiero będzie impreza.
0: To będzie taki projekt X, wersja Skolim.
1: Ale może to jest właśnie, wiesz, to w końcu scali nasz naród. Połączy nas w jedną siłę. Skolim i jego urodziny.
0: Czego życzymy Skolimusiowi?
1: No, żeby mu nigdy nie spadła temperatura. I żeby zawsze wszedł, jak już wyjdzie.

0: Jak to buja, jakie to jest dobre, to nowość na naszej antenie. Confession, James Hype w Melo Radio.
1: A propos confession, przyznał się? Chyba się przyznał, nie?
0: Nie wiem, ale trafił.
1: No skazany.
0: Ale kto?
1: I za co? I dlaczego?
0: O tym powiemy wam jeszcze w tej godzinie.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy... Idę.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie. Jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
8: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
7: No, tego z Media Expert.
8: No tak.
9: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: O reklamie. Autopromocja.
11: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
12: Praca, szkoła, korki.
11: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
12: Od rana dużo pozytywnej energii.
11: I jeszcze fajniejszą muzę.
12: Świeże trendy prosto z sieci.
11: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
12: Od poniedziałku do piątku.
11: Już od 6:30.
12: Podkręcamy tempo.
11: Waldek Darłak.
12: Marcin Sikora.
11: I codziennie zrobimy Ci kawę.

0: I od razu merdamy ogonami do tego. Taki mały ja. Podkręcamy tempo we Freakfajcie w Meloradiu. Obiecaliśmy wam dramat polskiej rodziny. I nie to, że nas to cieszy, bo nie. Ale?
1: No ale, no to właśnie czekam. Właśnie ale... czekam, bo ja nie wiem co, ale...
0: Uznaliśmy, że musimy o tym porozmawiać, bo jest to śmiesznie no, opisane.
1: Z,
0: no.
1: Ze światem też jakby muzyki, co
0: tak,
1: by nie patrzeć.
0: Tak, po prostu ten nagłówek jest głupi.
1: Tak, tak. No, mówi się, że wstyd to kraść i to jest prawda. Dariusz G., czyli ojciec Wiki Gabor. Jak on się może nazywać? Nie wiem. Skazany został na... Ile tutaj więzienia?
0: 10 miesięcy.
1: 10 miesięcy i musi 15 tysięcy zapłacić i oddać pieniądze osobom pokrzywdzonym, bo okradał emerytki.
0: Dobrze, że Wiki Gabor dużo zarabia, to może tam, wiesz, rzuci
1: paczkę
0: grosze.
1: Jakąś wyślę, nie? Mm-hmm.

0: absolutny hit. Swedish House Mafia, Likili, Happiness is so sad. W Meloradiu tak podkręcamy tempo. Mikołaj, lubię cię na tyle, że pozwoliłabym ci przeczytać moje rozmowy z czatem GPT.
1: To o czym ty rozmawiasz z tym czatem?
2: No właśnie, o czym?
0: O wszystkim.
2: Bo ja powiem, o czym rozmawiają Polacy.
0: Boję się.
2: W newsach.
0: Naprawdę się boję.
3: A już o 16 zagramy.
1: Toby Romeo, Fly High.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Muzyka i głos AI.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić mam?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane

Radniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda. Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane w Warszawie?
1: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, październikowy kalendarz sam się nie zapełni, a na horyzoncie mamy spoko naprawdę propozycje. Od 9 do 18 października stolica zamieni się w prawdziwe centrum światowego kina ze sprawą 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. W programie znalazło się aż 190 produkcji z różnych zakątków globu, ponad setka gorących premier i łącznie ponad 300 seansów. A jeśli zamiast siedzenia w fotelu wolicie sami podziałać, to w najbliższą sobotę wbijajcie do centrum Łowicka na Mokotowie. W ramach Trójdzionka Teatralnego ruszają tam darmowe warsztaty z improwizacji komediowej. A dla wszystkich, którzy mają ochotę już potuptać, 12 grudnia w przestrzeni Oczki wystąpi na żywo kultowy projekt Hercules and Love FR. Szykuje się dużo muzyki techno w pełnym koncertowym składzie.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Drogo wciąż na stacjach paliw. Najwięcej zapłacimy na Podlasiu. 95 kosztuje tam średnio 8,25, a diesel najdroższy jest w Świętokrzyskiem. Porażka Huberta Hurkacza. Tenisista przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną w finale turnieju ATP. Do kin wejdzie jutro lalka, filmowa adaptacja powieści Bolesława Prusa, mówi grający Wokulskiego Marcin Torociński.
5: Super, że mogły powstać dwie inspiracje lalką i że możemy o tym podyskutować, a nie o rzeczach błahych i nieważnych.
4: Z badań wynika, że po powieść ponownie chce sięgnąć 46% ankietowanych. Polacy pytają AI o zdrowie. Robi tak około 17 milionów z nas, wynika z raportu Zdrowie z AI. Słuchamy też jej rad na temat leków czy suplementacji.
2: Godzina 16, słuchacie Freak Fightu. Czy kojarzycie dramę czekotubkową?
3: Słuchajcie, są łamiące wiadomości. Tak zwany breaking news.
2: O tym za chwilę.

0: Oni to zrobili, nie są już razem. Afera czekotubkowa obiegła internet. Chłopak Fausti bardzo brzydko się wobec niej zachował. Nie pozwolił jej zjeść kolacji, rzekomo, bo chciała schudnąć, bla, bla, bla. I Fausti z nim zerwała.
1: Tak, były tam różne oświadczenia, że ona potrzebuje trochę czasu, żeby się zastanowić i pomyśleć. No i to zawsze zwiastuje kłopoty.
0: Dokładnie. Podzieliła się ostatnio na Instagramie, że... No zrywa z nim, zrywa.
1: Że koniec. Że koniec. To już jest koniec. To już jest koniec. Nie ma już nic.
0: Ten rozdział dla mnie na ten moment jest zamknięty. Na ten moment.
1: O. Mhm. Mm. Nie, no, okej. Okay.

0: 17 po 16.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: To jest ten moment, to jest ta chwila. Możecie się uśmiechnąć i zgarniać pieniądze od Meloradia. 200 zł jest na stole, dzwonimy do Kubusia.
2: Tak, ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrać, ale już widzę, że to już się wydarzyło. Halo.
3: Halo.
0: Cześć, Kuba, Iga, Mikołaj, Meloradio.
2: Siemano.
3: Siemka.
0: Co robisz?
3: A obecnie jestem w pracy.
0: Szkoda. To zaraz wychodzisz?
3: Nie, no gdzie, dopiero zacząłem.
0: A, okej. Okej, druga zmiana się kłania. Na co ci potrzebne 200 zł, Kuba?
3: Na co mi potrzebne 200 zł? Na egzamin, na puścik, na autobusy.
2: No dobrze, ale autobusy, to co w tym autobusie będzie grane potem?
3: Mam tylko nadzieję, że samo Meloradio.
0: To chyba od ciebie zależy.
2: No właśnie, to kierowca zawsze decyduje o muzyce, nie?
3: Tak, aczkolwiek.
0: Czyli Kuba.
3: Patrząc na zasięg, też czasem można lekko zerwać.
2: Dobra, tam z telefonu im puścisz, nie? Też będzie dobrze.
3: Otóż to.
0: Obiecujesz, że będzie grało Melo?
3: Obiecuję, że zawsze będzie grało Melo.
2: Kuba, ten dźwięk oznacza, że 200 wylecą do ciebie, a my rozszerzamy naszą melobusową flotę.
3: Super, dzięki wielkie.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Nowość na naszej antenie. Cały blok Metzner w Meloradiu. A w tej godzinie poruszymy kwestię hajzerów.
1: Czy wiecie, że jeżeli macie mieszkanie mniejsze niż 70 metrów, to właściwie jakbyście mieszkali w takim, nie wiem, składziku namiotu albo czymś?
0: I to nie są nasze słowa. O tym w tej godzinie.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer

0: okazję.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: 10 lat niezwykłego projektu This Never Happened. Lane 8 wystąpi w Warszawie już 9 października. Obowiązuje jedna zasada: no phones. Więcej muzyki, więcej emocji, tylko tu i teraz. Bilety na ark.site.

0: Natalia Nykiel, bądź duży we Freak Fajcie. Duże to jest mieszkanie Heizerów, mimo że twierdzą, że jest małe.
1: Tak, jak powiedział Filip w podcaście, raptem 70 metrów kwadratowych. No przecież co to jest za mieszkanie w ogóle? No i jak się wprowadzali, to był sam beton, gołe ściany i telewizor, a teraz widzimy, że są meble, no ale beton pozostał.
0: Ciekawe, czy tam, wiesz, jak to jest takie małe mieszkanie, to myślisz, że zmieściła się szafa na te wszystkie ubrania?
1: Nie, myślę, że luzem tam rzucają, tak? Wiesz, gdzieś tam wchodzą, nie, w kąt i tyle.
0: Nie ma łóżka pewnie na kanapie, nie? Rozkładana raczej.
1: Deszcz na betonie.
0: Reasons, Eli Oaks, Lawinia w Meloradiu.

0: Nie wiem jak wy, ale ja za każdym razem jak słyszę ten kawałek, to czuję nadchodzący weekend. Aż bym poszła, no nie wiem.
1: W Melo?
0: Na przykład.
1: No niestety do weekendu jeszcze daleko.
0: A u nas w Melo Radio jest zawsze weekend.
2: Tak, chociaż w Ustce jakby ktoś chciał się bawić na plaży, no to niestety zamknięte.
0: Czekam na swój żart.
1: Ktoś pewnie powiedział... Zamknij ustka.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Dracula, Tame Impala, o. Bardzo lubię ten numer.
0: On ciebie też.
1: O, to miło.
0: I zagramy go punktualnie o 17:00.
1: Bo kiedy inni grają?
0: My już gramy.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Wygenerowano z AI.

0: Akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
0: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane w Warszawie?
1: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, zaczynam od wielkiego ekranu, bo już jutro w warszawskim Heliosie wyjeżdża wyczekiwana premiera nowej lalki. W roli głównej Stanisław Wokulski, w sensie w jego rolę wzięła się Marcin Dorociński, a w Izabelę Łęcką cudna Kamila Urzędowska. Szykuje się naprawdę świetna opowieść o intrygach i zacieraniu granic między sercem a chłodną kalkulacją. 3 października z kolei o 16 wypożyczania numer 28 we Włochach świętuje Noc Bibliotek z mocnym Reszczykiem. Szykuje się spotkanie z Wojciechem Chmielarzem, mistrzem polskich powieści kryminalnych. Wstęp za free. Z kolei w sobotni wieczór od 22 klub Kaskada na Powiślu zabiera Was w muzyczną podróż do lat 90. Impreza skupia się na złotych czasach surowej muzy elektronicznej, no więc kto dawno nie był na Wiksopolu, to ma okazję.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Minuta do 17:00, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek on the mic. Do młodzieżowego ośrodka wychowawczego trafi 13-latek, który planował atak w swojej szkole. Wnioskowała o to policja, która wczoraj udaremniła zamach. Zamknięte plaże w Ustce. RCB wydało alert i apeluje, by na niej nie wchodzić, bo wczoraj znaleziono tam substancję ropopochodną. Nie ma na razie warmińsko-mazurskich czeków turystycznych, bo rozeszły się w niecałe pół godziny. Gwarantowały dopłatę do pobytu. Większe niż rok temu jest zainteresowanie akademikami Uniwersytetu Śląskiego. Stały się dla wielu osób jedyną rozsądną opcją finansową, mówi rzeczniczka uczelni Małgorzata Poszwa.
4: U nas te miejsca w akademikach są tańsze dla studentów. Można sobie wybrać albo pokój jednoosobowy, albo miejsce w pokoju dwuosobowym.
3: Uniwersytet Śląski ma ponad 2000 miejsc w akademikach.
5: Godzina 17, słuchacie Freak Fightu i mamy do Was pytanie. Czego?
2: Pytanie, tak. No.
5: Nie mówimy do kuriera na literę W.
2: Czego nie mówimy do kuriera na literę W? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, też na W, odnośnik na meloradio.pl.
5: Tekstówki są super, ale my byśmy z Mikołajem chyba chcieli jednak głosóweczki od Was.
2: Tak, tak. Chociaż do kuriera częściej się raczej pisze SMS-y, ale można mu też głosówkę nagrać. Czego nie mówimy do kuriera na literę W?
5: Tak,
2: wnoś
5: brzmi.
2: To, wnoś to, dziadu jeden.
5: To jest
2: płacę
5: nieładne.
2: I wymagam.
5: Nie.

0: Break Your Heart, Tayo Cruz, Luna Chris w Meloradiu. A czego nie mówimy do kuriera na literę W?
1: Wielu rzeczy najwyraźniej.
0: Artur?
2: Siemanko, do kuriera na literę W nie mówimy wypnij się malutki, bo to jest chyba najgorsze, co by mógł usłyszeć kurier.
1: Myślę, że do nikogo nie powinno się tak mówić.
0: To prawda, to może Daniel.
3: Jeżeli chodzi o kuriera, to on na pewno nie lubi, jak mówi się mu się wydaj mi resztę, a ja nie polecałbym też mówić wrzuć to przez płot.
1: A potem, o, gdzie jest moja paczka? Wywalę cię z roboty.

0: Tiesto, Mockingbird. Dzisiaj taki temat bliski sercu
1: każdego chyba.
0: Tak, w sumie
1: wszyscy coś zamawiamy, wszyscy potrzebujemy kurierów.
0: Czego nie mówimy do kuriera na literę W, to jest taka lekcja życia dla nas wszystkich. Dziękujemy za głosówki, które nagrywacie na WhatsAppie Meloradio, odnosik na meloradio.pl. Mateusz?
2: Szybko, zwięźle i na temat można powiedzieć, wróć jutro.
1: No tak, no, to paczka wróci do nadawcy.
0: Magda?
3: Wróć, wymień, włóż we wnękę.
0: Najgorzej. W ogóle ja mam jakieś dziwne skojarzenia. Łukasz?
4: Oczywiście do kuriera nie mówi się weź, wnieś wyżej, bo powie dalej.
1: No chyba, że się mu dobrze za to zapłaci.
0: Że na piwek?
1: Mhm, ale taki
0: Równowartość paczki albo i lepiej.
1: Tak myślę, że od schodka każdego powinien być płacone.
0: O, to byłoby coś. Rafał?
5: Do kuriera na literę W można powiedzieć włazisz pan, bo przeciąg robisz. Albo wypchaj się.
0: Nieładnie.
1: Tak,
0: bardzo
1: na pewno
0: nieładnie.
1: Nie mówimy, tak.
0: I jeszcze Łukasz na deser.
6: Mówimy do kuriera na literę W, wolę za pobraniem.
1: No właśnie. I kto tę resztę będzie wydawał? I kto to będzie nosił?
0: Czego nie mówimy do kuriera na literę W? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik na naszej stronie meloradio.pl.

0: Dlaczego nie mówimy do kuriera na literę W? Piotrula nam nagrał. Nie, tak.
1: Do kuriera na literę W nie powiemy na pewno, mieszkając na 10 piętrze, że winda nie działa.
0: To jest zbrodnia.
2: Jak winda nie działa, no to złaś pan.

0: Wielką kasę w Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradio.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Wiecie. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Ten salon samochodowy to 10 na 10 i startuje 10 października. Przyjdź na pełne atrakcji, otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Zapraszam, Kuba Przygoński.
11: Otwarcie 10 października.
10: Grupa Cygan.
11: Jedziemy razem.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: DJ Remo, Tymek w Meloradiu. Czego nie mówimy do kuriera na literę W, dzięki za wszystkie głosówki i tekstówki, Adrian.
1: Witam Meloradio, z tej strony kurier Adrian. To ja może powiem, co kurier nie powinien mówić klientowi. Wieczna wiza została aktywowana.
0: Nienawidzę tego, naprawdę.
2: No bo chyba za dużo zamawiasz troszeczkę.
0: Ja już z kurierem jestem na ty, to jest mój dobry ziomek ogólnie.
2: No to czemu ci awizo zostawia?
0: Brzydko. Nie, ten akurat nie, jest taki inny, zastępca jego.
2: Nie lubimy go.
0: No nie, to może na deser, Kasia.
3: Winda nie działa, to mi pan to szybciutko wniesie na 11. piętro.
2: No tak.

0: to jest fajna piosenka. Powiedziała tak Iga Dudziuk trzy sekundy temu.
1: Naprawdę, lubię bardzo. My Place.
0: Ale ty powiedziałeś tak, to jest fajna piosenka.
1: No żeby tak...
0: I ja ci uwierzyłem.
1: Tak?
0: Tak. Ja mi się też podoba.
1: A Mikołajowi?
2: Mikołajowi się podoba, no co? No
1: to
2: co,
1: super.
2: Wszystko mi się podoba.
1: O, to nowość.
0: To chciałem powiedzieć. Tak, bo Mikołaj, nie wiem czy wiecie, jest takim człowiekiem, któremu się wszystko podoba, absolutnie.
1: O. Pięknie no tak,
0: Iga, czy masz inne zdanie?
1: Nie, mam dokładnie takie samo jak...
0: A mi się podoba to, co zagramy o 18.
1: A mi się podoba, że teraz jest twój program.
0: A mi się podoba w ogóle wszystko. Jesteśmy jak Mikołaj.
3: Już o 18 zagramy.
0: Żebyście widzieli jego minę. Lumix Self-Aware.
1: No teraz to ty powiedz, co ci się podoba.
2: No przecież już powiedziałem, że wszystko. O co ci chodzi?
4: Coś ci się nie podoba?
0: Iga, uciekaj.
1: Pa.
0: A daj buzi. Mua.

0: bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: 10 lat niezwykłego projektu This Never Happened. Lane 8 wystąpi w Warszawie już 9 października. Obowiązuje jedna zasada. No phones. Więcej muzyki, więcej emocji, tylko tu i teraz. Bilety na ark.site.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
8: Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hilo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hilo. 16 października, Warszawa. Bilety na ark.site.
1: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Follow me. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Cyberatak na Państwową Uczelnię Zawodową w Suwałkach. Jest duże ryzyko, że przestępcy wykradli adresy studentów i numery rachunków bankowych. Podróż do Świnoujścia trochę się zmieni. Zamiast jednego z promów będzie miejski autobus, bo ceny diesla poszły mocno w górę, mówi rzecznik prezydenta miasta Wojciech Basałygo.
2: Dodatkowo przez tunel będzie kursował samochód z przyczepą do przewozu rowerów.
1: Promy mają wrócić w kwietniu. Europejczycy marnują jedzenie, wyrzucają rocznie średnio blisko 130 kg żywności na osobę. Najwięcej marnuje się na Cyprze, w Danii i Grecji. Inwestujcie w dobry sen, bo zdaniem naukowców obniża on ryzyko wystąpienia wielu chorób. Warto spać 6-8 godzin na dobę, ale my jeszcze nie mówimy dobranoc,
0: Olek. Nie, zdecydowanie. No, my teraz idziemy właśnie w Melo.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów

0: Idę w Melo.
1: No słuchajcie, może wczoraj ze Szwecją nie udało nam się wygrać, ale razem wygramy zresztą tego wtorku, obiecuję. Bo naprawdę mocno muzycznie wam rozpocznę tę godzinę. Calvi i Remi ze swoim kultowym Explosion. Oni za moment, a Selfaware od Lumixa to gramy na początek. A ja jestem Pychu, siemano.

Neptunika. Cało ty w Melo Radio. A co jeśli wam powiem, że mam zaproszenie na naprawdę mocną, nową rzecz, jeżeli chodzi o polską muzykę? Szczegóły za moment, a to już dobrze znane polskie. Dzięki, że jesteś.

0: Wonderland.
1: To nasz polski grzechu, Sibul. W Mel Radio czasem nas podsłuchuje, wiem, więc jeśli to jest ten moment, to pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Mamy 18.18, a Baza to grupa influencerów, którzy mocno rozpychają się w internetach. Ostatnio wbili też na rynek muzyczny, a co za tym idzie, wydają numery, no i zapraszają na swoją trasę koncertową. Na liście miast m.in. Kraków, Gdańsk, jest też Warszawa. No a my zapytaliśmy członków Bazy, jakie emocje im w związku z tym odpaleniem trasy koncertowej towarzyszą. No i posłuchajcie, co nam odpowiedzieli.
2: To są emocje nie do opisania, ponieważ rok temu jeszcze byśmy nie obstawiali, że w ogóle do czegoś takiego dojdzie, no a teraz gramy tą trasę koncertową i naprawdę nie wierzymy, że to się dzieje.
3: To jest dosłownie ostatnie, o czym bym pomyślała, że ja będę śpiewać na scenie dla ludzi, że ludzie będą znać te piosenki, no coś niesamowitego.
1: Ale to się dzieje, no i jeśli chcecie, to jest ten moment, żeby zgarnąć pierwsze bilety na trasę koncertową Bazy na antenie Mel Radia. Mam podwójną wlotkę do Krakowa na 4 października. A żeby ją zgarnąć, no to wystarczy, że wbijecie na WhatsAppa Mel Radia, no i napiszecie mi, który numer Bazy jest waszym ulubionym i dlaczego. Czekam na odpowiedzi, odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: to każdy twój ruch. Tak nazywa się ten numer. Wysłuchacie Meloradia, a my nowości lubimy, więc w tej godzinie zagram wam coś, czego jeszcze na antenie Meloradia nie słyszeliście. Zupełnie premierowo. No ale wcześniej coś, co dobrze znacie. Będzie Rihanna i Only Girl w Melo. To już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie. Jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: O, pieskie życie ma smak!
16: Wiejska zagroda, dla psa, który wie co dobre.
17: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: No i samba.
1: Najlepszy drop nowych hitów Melo.
0: Obiecałem kilka ładnych minut temu nowość, no to bardzo proszę, czas ją zaprezentować. No i to jest gość, który chyba bardzo ceni sobie prywatność, bo słuchajcie, nie znalazłem ani konta na Instagramie, absolutnie nic o tym gościu, nawet nie do końca wiem, jak się go wymawia. Ale numer dobry stworzył, to się najbardziej liczy, to ja może przeliteruję. A-L-O-N-R, tak się on nazywa, Alonr, nagrał numer Back to Yours, on się bardzo mocno rozkręcił na TikToku, zobaczymy, czy rozkręci się na antenie Melo Radia i czy wam się spodoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo. I've been going back to yours. I've been finding.

0: Nicki Minaj i Starships. Ten numer zawsze wchodzi dobrze, szczególnie wieczorem dodaje energii. Tak podkręcamy tempo. A za chwilę 19 i jeszcze mocniej będziemy to robić, obiecuję. Ale tym razem zagram coś nowszego.
1: A już o 19 zagramy
0: Fuka i Liwka, chcę więcej. Ten numer punktualnie o 19, czyli już za moment, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Ja tam zawsze śpię na boku.
2: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, Kaczuszko.
1: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
3: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
4: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w Na Boku po prostu gram.
1: Na Boku, w Teatrze Kamienica.
2: Premiera już 15 września.
3: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
5: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi

0: sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Idę w Melo. No i mamy już punktualnie 19 i to jest ten moment, żeby zagrać w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Za moment ją odpalamy, ale wcześniej gramy Fuka i Liwka. Chcę więcej. To gramy na sam początek Velvet i Chemistry, oni za moment. Tu Pychu, siemano.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fourth to the Floor. Ale ja lubię ten numer, to Offenbach w Meloradiu, a my powoli zaczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu, czyli ja, siemano, no a że ja nigdy nie mówiłem, że do normalnych należę, to czasem mam dziwne pomysły i to jest jeden z nich. Słuchajcie, dziś myślę o przedmiocie, którego raczej nie dotykamy z radością, ale raz na jakiś czas musimy to zrobić. No i każdy z was musiał go mieć kiedyś w ręce, bo jeżeli go nie używacie, to taki lekki przypał. 321-321-777 to nasz numer telefonu, dzwonicie tutaj zazwyczaj totalnie za free. Już za moment będziecie mogli dzwonić i zgadywać. Na razie się namyślcie, o czym myśli Pychu. Na skarpetki Meloradia z naszym logo są do zdobycia. Zaczynamy za moment, a to Third Life i Sleepwalkers.

0: Jak głęboka jest twoja miłość? How deep is your love? Ale się romantycznie zrobiło. Calvin Harris i Disciples w Melo. O czym Ale teraz nie będzie romantycznie, teraz będzie twarda walka o skarpety Meloradia, bo mam taki merch z naszym logo do zgarnięcia w ramach naszej zabawy O czym myśli Pychu. Zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777, no i domyślacie się, o co po mojej głowie chodzi. Słuchajcie, dziś myślę o przedmiocie, którego raczej nie dotykamy z radością, ale raz na jakiś czas musimy. No i każdy z was, mam wrażenie, no musiał go mieć choć raz w ręce, bo jak nie, no to taki lekki przypał. Fajnie, jeżeli tej rzeczy używacie. No to czekam na telefony i odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Piotrek.
0: No cześć, Piotrek. Jak zgadniesz za pierwszym razem, co się dzieje przez dwa ostatnie tygodnie, to ja po prostu zwątpię w siebie.
1: Mi się raz już udało.
0: No to dawaj, strzel, może drugi się uda.
1: Myślę, że to jest szczotka do WC.
0: Ja mam, nie wiem, słyszysz, co tu się dzieje w studiu, czy co? Ty siedzisz w mojej głowie?
1: Mniej więcej. Ostatnio też za pierwszym razem.
0: No właśnie, ja wiem, no jak to się dzieje w tym tygodniu, no?
1: Ale to nie było w tym tygodniu. Chodziło o to,
0: gdzie można się dobrze wy już bawić. Tak ogólnie od dwóch tygodni zgadujecie za pierwszym razem, no?
1: I coś takiego, to chodziło o ten, o kręgielnię.
0: A co cię nakierowało na szczoteczkę do toalety?
1: No tak, jakoś tak. Wszedłem w twoje komórki i...
0: Piotrula, ja muszę chyba zresetować moją głowę, bo ty w niej siedzisz zbyt dobrze. O czym myśli Pychu?

0: Wasted. No muszę wam uczciwie przyznać, że to jeden z moich faworytów na naszej playliście. Gnarly w Meloradiu. 19.28, a w tej godzinie powiem wam jeszcze, co teraz dostają na prezent sześciolatki.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Cappuccino, caffè latte.
11: Co robisz?
10: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę. Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 5 zł. McCafé, łatwo o dobry dzień.
12: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
13: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.

for niedobry numer. To Monster i Lumix z Gawrym Pontem w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 20. Gdybyście zastanawiali się, co dać na prezent sześciolatce, to znalazłem świetne rozwiązanie. No słuchajcie, właśnie przeczytałem, że Andziax, jedna z najpopularniejszych influ w Polsce, kupiła swojej małej córce szminkę. I to nie taką zadychę, tylko szminkę jednej z ekskluzywnych, takich najbardziej ekskluzywnych marek. No przypomnijmy, że wcześniej dostała też najnowszy telefon, taki z jabłkiem nadgryzionym. No jedni komentują, że super, że zazdro, inni mówią, że jest to słabe, ale ja wiem na pewno, że jak Andziax kiedyś zrobi casting na adoptowanego syna, to będę pierwszy w kolejce. Mopi i Just a Little Bit More. To nowka sztuka na antenie Mela.

0: Pał Jonathan to Drive. Tak, podkręcamy tempo. 20 się zbliża, no a po niej to pogramy. Oj, też fajnie. Jak jedziecie samochodem, to na pewno się uśmiechniecie, bo będzie dużo dobrych numerów, tak, żeby za kółko siadło.
1: A już o 20 zagramy.
0: Ile Jauks i Lavinia Reasons. Tak, rozpoczniemy, a potem będzie tylko lepiej. Adam Lambert, widzę, że się szykuje. Będzie dobrze.

0: Reklama. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Cześć, tu Baza!
13: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
14: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
15: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: O reklamie. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
2: Ile kaw macie dzisiaj na liczniku? No bo dziś mamy dzień kawy, ale ja mam dla was coś, co zdecydowanie doda wam energii więcej, bo Melo tak podkręca tempo, że na pewno nie zaśniecie. Ilaj Oks i Lawinia. Oni na początek, Adam Lambert, Iben i Easy Bizu, oni się szykują, za moment dla was zagrają. Tu Pychu, siemano.

Magnetic to Webauza. Jeszcze tak trochę wakacyjnie, bo mimo, że październik się zbliża, to pogoda dopisuje. Nie możemy na nią narzekać. 15 minut po 20 słuchacie Meloradia. O tej godzinie nie można już pić kawy. No, dziś jest dzień kawy, więc stwierdziłem, że sprawdzę, do której można sobie ją nalewać, żeby było tak, wiecie, w miarę nieszkodliwie. No i podobno godzina 16. To jest ta bariera, której przekroczyć już nie można, no bo to źle na nas wpływa i potem mamy trudności z zasypianiem. No to skoro już dzisiaj nie wypijemy, to może pomyślmy o jutrze, o poranku. O której wy zwykle pijecie pierwszą kawę? Jestem mega ciekawy waszych przyzwyczajeń. Dajcie mi znać głosówką na WhatsAppie Meloradia, o której godzinie wlatuje u was pierwsza kawa i czemu tak wcześnie. Czekam na głosówki. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Za te najfajniejsze wasze przyzwyczajenia będę miał dla was skiety Meloradia. Nasze skarpety.

0: Accent, Sira, Misha Miller, to Don't Leave Kylie w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, 26 minut po 20. Dziś mamy dzień kawy, no i ja zapytałem, o której wypijecie pierwszą kawę. No to Tomek, dawaj.
1: O godzinie 6.00 odpalam ekspres, jak tylko otworzę oczy. I lecą 3 podwójne espresso.
0: Proszę bardzo, szalejesz Tomek, ale ja to rozumiem, potem włączasz Melo Radio i dlatego jeszcze o tej godzinie stoisz na nogach.

0: Sobel w Melo.
1: Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz, że...
0: Kochasz? Takie pytanie 20 minut przed 21, no a ja pytam was o kawę, bo dziś mamy jej dzień, no i pytam, o której wy zawsze zaczynacie pierwszą kawusię? No, której się u was ekspres odpala i właśnie ją przygotowujecie? No to ja słucham głosówek, które wysyłacie na WhatsAppa Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Piotrek?
2: No, szklanka kawy, u mnie też śniadanie pierwsze i ono jest zazwyczaj około 7:30, coś takiego.
0: Bardzo, Piotrek, mnie podniosłeś na duchu, bo powiedziałeś, że to śniadanie pierwsze, czyli nie tylko ja jem więcej niż jedno. Aga, jak to u ciebie wygląda?
3: Kawka z rana jak śmietana.
0: O.
3: I nieważne, o której godzinie, każdy z nas, czy rano, czy po południu, czy wieczorem, wypija sobie kawkę.
0: No dokładnie, no bez kawusi to nie ma dnia.

0: Rok 2010. Wtedy paliwo kosztowało 4 zł za litr. No i słuchaliśmy w samochodach tego numeru. Commander, to David Guetta i Kelly Rowland. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio. Na dziś, słuchajcie, mamy dzień kawy. No i ja zapytałem, o której wy pijecie pierwszą kawusię. Wysyłacie cały czas głosowy na WhatsAppie Meloradia. Piotrek.
1: Cześć, witam, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Pierwsza kawa, nawet o 15:00. Wtedy jak się wstanie. To i tak przed 16:00. Pozdrawiam.
0: Oj, Piotrula, rozmawiasz z gościem, który zaczyna swoją pracę codziennie o 18:00. Ja cię rozumiem. Dla mnie 15:00 to też 15:00 rano.
2: A już o 21:00 zagramy.
0: O 21:00 wieczorem. Andy Dust i Harris, Zakaria. Ten numer punktualnie właśnie o 21:00 przejmuje playlistę Meloradia. Zagramy go wtedy, kiedy inni.

0: całą kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę tarczyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hilo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hilo, 16 października, Warszawa. Bilety na A.

0: idę w Melo.
1: O której godzinie wlatuje u was pierwsza kawa, Artur?
2: Wjeżdżam, gdy już się budzę. No bo sobie robię wieczorem i tak trochę dopiję i zostawiam.
1: Czy ty, Artur, pijesz zimną kawę? Nie wiem, czy to legalne. Andy Dust i Harris, Zakaria, to na początek.

młody i zdolny. Ledwo 22 lata na karku, a już takie sukcesy. Thomas Gray, Heaven w Meloradiu, 15 minut po 21. Odkryli luksusowe apartamenty w więzieniu. Słuchajcie, w Indonezji potrafią się bawić. Właśnie czytam o tym, że tamtejsze władze troszeczkę oszukiwały, no i przestępców zamiast w celach, to trzymały w apartamentach z telewizorami, lodówkami, wypchanymi procentowymi napojami, czy nawet w pokojach z symulatorem golfa. No nie wiem jak wy, ale ja to mogę tam pójść siedzieć nawet na ochotnika. Od zaraz.

0: Wielka szkoda, że tego gościa nie ma już z nami. Ale została jego muza, Oliver Tree i Missio z Robinem Schulzem. Tak podkręcamy tempo, 21.29 na zegarach. Macie ochotę na nowość?
1: Najlepszy drop nowych hitów Melo.
0: Jeśli tak, to dobrze się składa, no bo my oczywiście tych nowości gramy wam całą masę, no i czas na kolejną z nich. Od gościa, który rozkochał nas w ostatnich miesiącach numerem Waterfalls, tym razem ma dla nas coś zupełnie nowego. James Hype i Confession.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

Armin van Buuren. I Sasha w Mela Radio. To Everlasting. Czyli numer 1, 30 Mela Radio. No i o tym hicie będzie się jeszcze długo mówić. Coś mi się tak wydaje. 16 minut do 22. I długo będzie się mówiło też o pewnej parze w Warszawie, no bo mleko się rozlało. Jak czytam na warszawskich alejach jerozolimskich, to w samym centrum stolicy para oddała się miłosnym uniesieniom. Tak przy wszystkich. Na dworze, niedaleko Warszawy Centralnej. No może mieli iść na pociąg, ale inny pociąg okazał się silniejszy. Nie wiem. No ale szkoda, że tak kosztowny, bo teraz mogą za niego zapłacić nawet 1,5 tysiąca. Ale wrażenia to na pewno bezcenne, co by nie mówić.

ale to jest fajne. To nowość na antenie Meloradia. Peggy Gou i Ira Star. Numer, który nazywa się Wo-Men. No i tak gramy jeszcze przed 22. O, wo, ale będzie dużo menów i womenów po godzinie 22. Ebony Hearts, od tego sobie rozpoczniemy.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Po reklamie.

tego tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Nelo Radio. Nelo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje

0: Βρίσκουν κάθε μελωράδιο ή βίντεο. Natural Cocktails.
1: Odświeżyła buta to twój salon.
2: Dwie stówy w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
2: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Melo Radio. Czwartek, piątek.